0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, bo już się zdążyliśmy trochę stęsknić za wami od wczoraj.
2: A ja mam inaczej, ja nie mam nareszcie.
1: A co masz?
2: Ja mam co tak późno. Dzień dobry Polsko, no wcześniej się nie dało. Nie, to się nie da. Asia Meus już próbowała, nie, to nie działa. Ja i Irek Jakubek mam zupełnie podobnie. Bądźcie z nami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo dzisiaj jest 10, a 10 wielu dostaje wypłatę. A wypłata 10 to jest wspaniała opcja.
1: Bo?
2: Bo jest większa szansa, że jak wypłatę dostajesz 10, to starczy do końca miesiąca. Czego i sobie, i państwu serdecznie życzymy.

0: Let's go!
1: Shakira z oficjalną piosenką na Mundial, daj, bo Mundial, słuchajcie, jutro się zaczyna normalnie Mundial.
2: No, a u nas w ogóle o tym prawie nic nie słychać.
1: Nie ma naszych mistrzów świata na Mistrzostwach Świata, no co? Niedopatrzenie, co zrobić? Ale za to jest tłok w temacie maskotek, tak. Bo słuchajcie, nie jedna, nie dwie, a...
2: Trzy, a nawet cztery. Trzy oficjalne, jedna mniej oficjalna.
1: O kurde. Ta nieoficjalna jest trochę tak jak nasza biało-czerwona drużyna. Mało brak.

0: Lady Gaga z nami zostanie, by posyłać informacji z regionu. Będzie ich najwięcej o 6 za chwilę w RMF Max.
1: A to jest w ogóle szokująca wiadomość. Okazuje się, że połowę ruchu w internecie generują maszyny.
0: To mnie trochę mniej cieszą lajki od robota.
2: Słuchacie, RMF Max Podlasie to skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. To może być letnia rewolucja komunikacyjna. Czy na jednym bilecie będzie można jeździć autobusami PKS Nowa oraz Białostockiej Komunikacji Miejskiej? Radni Białegostoku będą o tym debatować na najbliższej sesji.
3: Będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby na czerwcowej sesji Rady Miasta doprowadzić do przyjęcia uchwały, która zagwarantuje tym wszystkim, którzy w celach turystycznych pojawią się w sezonie wakacyjnym w naszym mieście i w naszym województwie, takie warunki zakupu biletu, żeby były one jak najlepsze i żeby korzystać z takiego wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego biletu, który jest i biletem PKS-u, i biletem BKM-u.
2: A to nie jedyna korzyść, jaką ma przynieść bilet.
3: Dzięki temu mamy nadzieję, że nie tylko zwiększą się przychody PKS Nowa, ale przede wszystkim, że ci wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, z jakich środków transportu korzystać w naszym województwie, zdecydują się na autobusy.
2: Mówi wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Sesja miejska 25 czerwca. W RMF Max zaglądamy na Horten Arenę, gdzie od kilku tygodni trwają prace remontowe na zewnętrznych elementach elewacji. Z RMF Max wiecie, że stadion nabierze nowych barw, tak by widać było, że gra na nim Jagiellonia Białystok.
4: Prace konserwacyjne związane właśnie ze słupami. Przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu, z uwagi na to, że ta obecna pomarańcz, prawda, i kolor biały nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, była autorską koncepcją projektanta stadionu.
2: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. W czerwcu w Podlaskiem rusza kolejna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja odbędzie się między 18 a 20 czerwca. Jest to dodatkowa akcja szczepień, która ma związek ze stwierdzeniem niedawno ognisk tej choroby w Białymstoku. Szczepionki będą zrzucane z samolotów na lasy, pola i łąki w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokulskim, suwalskim oraz wysokomazowieckim. Lekarze weterynarii apelują, aby ich nie dotykać i nie niszczyć. Szczepionki dotknięte przez człowieka są omijane przez lisy. A na koniec krótko sport. Kto może zostać nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok? Okazuje się, że jest kilku kandydatów.
5: Do końca czerwca poznamy nazwisko nowego dyrektora sportowego Jagiellonii. Białostoczanie prowadzą rozmowy z kilkoma kandydatami, ale według naszych informacji największe szanse na objęcie posady po Łukaszu Masłowskim ma Radosław Kucharski, który przed laty był dyrektorem w Legii Warszawa. Oprócz niego na giełdzie nazwisk są też Artur Płatek, to były trener Jagi sprzed blisko 20 lat, czy też Jarosław Gambal, który był dyrektorem sportowym Krakowi.
2: A informował Robert Bońkowski.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Khalid i Alok. 10 minut po godzinie 6. I dzień dobry. A tak mi weszło egzotycznie. Egzotycznie mi dzisiaj weszło, bo ja tęsknię za egzotyką w pogodzie, bo zrobiło się swojsko. Przynajmniej za naszym oknem.
6: Typowo polsko, jak to w lecie bywa u nas.
5: Dzień dobry, Polsko. Jak długo potrwa pora deszczowa? To jest pytanie dnia.
6: Ja mam odpowiedź. Przejrzałam wszystkie pogodowe mapy i wychodzi na to, że tak do wtorku. We wtorek powinno się zrobić sucho i słonecznie. A potem przyjdą burze.
5: I właśnie za to cię, Asia, najbardziej szanuję. Bo ja powiedziałbym tydzień, a ty powiesz, że to wtorku.
6: No jaki bo dzisiaj czas... już jest środa, to nie jest tydzień.
5: To nie jest tydzień.
6: Jak ty liczysz,
5: Asia, Irek? Asia Mełz, Irek Jakubek, tu jest fajnie.

0: Kto kolejny raz pokochał ten numer, niech da łapkę w górę.
1: Ja daję dwie.
0: Potem nóżkę w górę, potem
1: to
0: cała...
1: Nie, to już nie przesadzaj.
0: Asia, dasz radę, nie, to dasz radę. Potem cała reszta i wstawaj, nie udawaj, bo tak nazywa się ten program i to jest funkcja, na którą chcemy was zaprogramować. W RMF Max, 20 minut po godzinie 6.
1: Jesteśmy w przededniu mundialu. Jutro się mundial zaczyna, ale nie tylko dla panów, bo nasze panie piłkarki też walczą o swoje mistrzostwa świata.
0: I jak im idzie?
1: No kiepsko na razie, to znaczy wczoraj przegrały kolejny mecz z Holandią, no i teraz przed nimi baraże, także cały czas jest szansa na to, że dziewczyny zagrają.
0: Szansa, Asia, więcej niż szansa. Gdybyśmy w nasze piłkarki wierzyli tak bardzo jak w piłkarzy, to dziewczyny by ten mundial, na który próbują się dostać, wygrały. No. I żadne hi, tylko tak by było.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Marzysz o rozwoju? Czas uwolnić twoją wewnętrzną siłę. Wiedza to moc, byś stał się kim chcesz. Odwiedź podlaskiesieuczy.pl. Projekt województwa podlaskiego sfinansowany przez KPO.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do

0: poruszać ręce, talię, głowę, zatańczyć taniec kuduro, bo to jest jedyny sposób na to, żeby środa była dobrą środą.
1: Naprawdę oni tam śpiewają, że głowa,
0: tak,
1: ramiona.
0: Tak, ręce do góry, teraz super. Talia, potem pokręć głową i będzie dobrze.
1: Bardzo fajnie, że tak zagraliśmy w Maxie o poranku, że się ludzie poczuli jak na all inclusive w jakimś egzotycznym kraju, bo sensacyjna wiadomość dotarła do nas, 6:33 na naszych zegarach. Okazuje się, że my Polacy nie potrafimy odpoczywać na urlopie.
0: Tak, i to w znakomitej większości. 70% z nas Polaków nie odpoczywa na urlopie, tak, nawet jak gdzieś wyjeżdża z domu, bo cały czas myślimy o pracy.
1: Bo my nie możemy na urlopie spokojnie, Aśka, wysiedzieć na tyłku nawet, za przeproszeniem, bo właśnie tam mamy cały czas pracę, nie? Nawet na urlopie.

0: Jak słyszycie, RMF Max wnosi fortepian na czwarte piętro, bez windy. Tak wam gra Bausaj Magnetic, 21 minut przed godziną siódmą.
1: Syn prezydenta Trumpa, Baron Trump, najmłodszy syn, wchodzi w biznes i właśnie zaczął sprzedawać napoje.
0: Napoje?
1: Tak, napoje. Jest ich twarzą też przy okazji. I za 12 puszek trzeba zapłacić tak około 140 kilku złotych.
0: Polski prezydent już od dawna jest w branży napojowej. Widziałem na półce butelkę z napisem Belvedere. Także 100 lat normalnie za Polakami ta Ameryka. 20 minut i 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii, 530 944 444.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Taką mamy poranną umowę, żeby każdy poranek był u was super. 9 minut przed 7.
1: Oglądam właśnie zdjęcia kangurów biegających, uwaga, po ulicach Jastrzębia Zdroju. Naprawdę fajny kangur. No, uciekły z hodowli, ale na szczęście już bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pozdrawiamy tych, którzy gonili kangura. Mieliście fajną robotę, chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten kangur to jest taki kangur, który rozumie powagę sytuacji, która jest teraz za naszymi oknami. No. Wie, jak się ubrać w taką pogodę. Biały kangur. Bądź widoczny, tak, bądź jak ten kangur. Zrób sobie głośny RMF Max.

0: Dzięki Zosia, Sophie, Alice, Backstore, RMF Max, 4 minuty i 7.
1: A we Flashu o 7 bardzo ważne sprawy.
0: Tak.
1: Sprawy naszego zdrowia, bo będzie o tym, jak ważny jest relaks i wyciszenie.
0: O tym w drodze do pracy. Gdzie sytuacje wręcz odwrotne. Warto posłuchać, bądźcie blisko. Aktualna prognoza pogody także się znajdzie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Marzysz o rozwoju? Czas uwolnić twoją wewnętrzną siłę. Wiedza to moc, byś stał się kim chcesz. Odwiedź podlaskiesieuczy.pl. Projekt województwa podlaskiego sfinansowany przez KPO.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: To jest zestaw najważniejszych informacji w skrócie, tylko w RMF Max, tylko we Fleszu o 7. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dowództwo centralne USA potwierdza. Zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne. To jest odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Prezydent Donald Trump obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
2: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko, mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Sił USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem płaca minimalna w górę od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto. To około 3700 zł na rękę. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
1: Tyle od premiera Donalda Tuska. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8:00. A teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. No i na początek doniesienia z koszykarskich parkietów. W pierwszym meczu o brąz Basket Ligi zwycięstwo Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała z Dzikami Warszawa 89-84. Medalistów poznamy w piątek 12 czerwca. To już oficjalne. Alvaro Arbeloa nie jest już trenerem Realu Madryt. Informację przekazał wieczorem hiszpański klub. Do tematu jeszcze wrócimy. A przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA, a do tegorocznego turnieju przystąpi aż 48 reprezentacji. No i jeszcze Liga Narodów. Wieczorem nasze piłkarki przegrały z Holandią 1-3. No marnie nam się prezentuje pogoda w czerwcu. Maksymalnie na termometrach dziś od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce. Przez 18-19 stopni w centrum kraju, do 21 na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie. Do tego wszystkiego w wielu miejscach dziś przydadzą się parasole. Na wschodzie, na południu i w centrum te opady będą największe, a w pozostałych częściach Polski może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale minimalnie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Dowozimy trochę słońca w ten pochmurny dzień. Z nami Bledka, tu RMF Max, 5 po 7.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta no koszulka biała, no. To będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa. 7:11.

0: usłyszane o poranku w RMF Max będzie nucone do samego wieczora. Mr. Know It All i Teddy Swims, 21 minut po godzinie 7.
1: No nie da się ukryć, że nam się pogoda trochę pozmieniała.
0: Pozmieniała to jest to słowo na P, którego możemy użyć opisując pogodę.
1: No i jak tam u was w związku z tą zmianą pogody? Mm-hmm, bo mnie na przykład boli głowa od wczoraj.
0: Oj, współczuję wszystkim twoim bliskim, którzy są beneficjentami odwrotnego stanu rzeczy. O, córko, mężu! O, rodzino Joanny,
1: jak
0: trzymajcie
1: tam
0: się
1: u was, jakim jesteście dzisiaj nastroju? SMS-owo się pochwalcie pod 3001, bez żadnych ekstra kosztów, bo my mamy 300 na poprawę nastrojów.
0: Pewnie, piszcie, jak się dzisiaj macie. 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Kogo boli głowa, wchodzi bez kolejki. No, chyba, że Asia będzie wybierać, bo ją też boli głowa.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.

0: popa. Ajajaj, się tańczy od samego rana. To jest RMF Max, 29 minut przed godziną 8. Oprócz hitów na maksa mamy 3 stóweczki w porannym konkursie.
1: I zazdrościmy tym, którzy w walizkowym nastroju dzisiaj.
0: I wypłatowo też u niektórych, bo dzisiaj 10. Mateuszowi nie zazdrościmy, bo Mateusza obudziła rano kotka i sprzątanie będzie miau.
1: Oj.
0: Miau, miau, miau. Cześć Tomuś, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć Tomasz. Tomasz, u ciebie jaki nastrój dzisiaj, powiedz?
2: Kiepsiutki, bo były plany, niestety poszły w pioch.
0: Możesz za tydzień zrobić urodziny, nic się nie przejmuj.
1: A na razie wsiadaj z nami do naszego wesołego samochodu, jedziemy razem w podróż do deszcz na
0: do
1: dzisiaj,
0: deszcz, tak,
1: bo pada prawie wszędzie, to tak. Gdzie mamy jechać.
0: No ale do słońca, piękna miejscowość świętokrzyskie, pozdrawiamy, do słońca, to jest początek mojej trasy, deszcz, no koniec.
1: A ja do tego samego deszcz, na co Irek, jadę z miejscowości ciepła i pytanie do ciebie, Tomasz, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Szybka decyzja, Asia czy Irek, masz 300.
1: Dobrze! 300 obronione.
0: I ciągle masz 300. Jak się nie będziesz mylił, to dowierzysz do końca. Jak się pomylisz, no to 100 niestety stracisz. Bo do deszczna Aśka jedzie z miejscowości Promyk.
1: Wiadomo, a Irek jedzie z miejscowości Upale. To ma bliżej tym razem.
0: Też wiadomo. Asia czy Irek.
1: Dobrze! Tomek, celność.
0: Fajnie. No słyszę, że lubisz, jak się Aśka tobą zachwyca.
1: Do deszczna. Skupcie się, panowie, to jest ważna sprawa. Do Deszczna Irek jedzie z miejscowości Pogódki.
0: Tak, Asia jest pogodna, bo ona
1: kto
0: jest
1: ma
0: pogodna,
1: bliżej tym
0: no,
1: razem
0: Asia
1: też?
0: Asia czy Irek, no?
2: Asiula.
0: Asia.
1: Nie.
0: A masz 200.
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Tomek.
2: Dzięki.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A Igor śpiewa myśli Tomka. Super. 27:08.

0: Najlepsza playlista na udany poranek gra oczywiście w głośnikach RMF Max, 21 minut przed 8.
1: I żebyście byli na bieżąco, musicie wiedzieć o nowości w temacie zakupowo-urlopowym.
0: Największy sklep z elektroniką sprzedaje od teraz wakacje. Też.
1: I Marian z Barbarą już tam byli. Na tych wakacjach mówią, że było spoko. A może o tym będzie teraz.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
6: Arhelan! Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
7: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale. Link.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
4: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 8. Uwaga, skupcie się teraz, słuchacze RMF Max, skupcie się, bo na pewno wiecie, a tu stawką jest świetna nagroda, na pewno wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 482 a 484. Mhm. Wiecie, prawda? Co jest pomiędzy 482 a 484. I teraz uwaga, skupcie się. Czy wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 14482 a 14484?
1: Też wiecie i bardzo dobrze, bo 14482 to jest za mało, a 14484 to jest za dużo.
0: Kwota pomiędzy jest do wygrania. Właśnie dzisiaj i właśnie teraz jest największa okazja dzisiejszego dnia, by wejść do tej zabawy i uwaga, wygrać coś, co jest pomiędzy 14482 a 14484.
1: Bo właśnie teraz, w tym momencie mnożymy wasze szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1300 szans na finał.

właśnie w tym rytmie. W tym rytmie zmierza w waszą stronę najbardziej opłacalna opcja, by właśnie teraz wejść do gry i zagrać o duże pieniądze. Max, wysyłaj teraz na 7327.

0: my heart.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
7: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Minęła 8 w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I od razu uwagę prosimy kierowców z Opolszczyzny. Ostrzegamy. Krajowa 42 w miejscowości Markotów Mały stoi. Na trasie dochowała osobówka. Problemy z płynną jazdą występują na odcinku Kluczbork-Namysłów. A my sprawdzamy, jak rynki zareagowały na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Ropa na razie stabilnie. Nie ma mowy o wzroście. Baryłka jest wyceniana w granicach $90. Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że działania wojskowe nie mają na celu utrudnienia negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć konflikt.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Poznaliśmy oświadczenie majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS-u na przykład ma 2 zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
2: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
3: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
2: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
0: O tym wszystkim mówili Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie. A na Wiejskiej dziś Sejm zajmie się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami. Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż po tym. Prognoza pogody. Tuż przed startem mundialu aktualny mistrz świata Argentyna pokonała tej nocy Islandię 3-0. Jutro mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 21:00 starcie Meksyk-RPA. Sędzią czwartkowego spotkania będzie Brazylijczyk Wilson Sampaio. Przy żadnym z pierwszych 4 spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Zmieniamy dyscyplinę w lidze koszykarzy. Pierwszy mecz o 3 miejsce dla Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta pokonała Dziki Warszawa 89-84.
4: Trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
0: Zapowiada Jarosław Zyskowski. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 12 czerwca, czyli w piątek o godzinie 20:15. Na razie nie mamy dla Was niestety dobrych informacji, bo jest chłodniej niż ostatnio. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce, przez 18-19 stopni w centrum. No i na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie najwięcej, bo do 21 kresek. Poza tym niestety może popadać i te opady będą bardzo solidne na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Reszta z przelotnymi opadami i możliwe, że pojawią się przejaśnienia.
1: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Wasze ulubione hity na maksa. Tu są 4 po 8.

0: Hey single ladies, wszystkie słuchające o poranku RMF Max, mamy dla was ten numer, gramy go odpowiednio często, żebyście czuły, że to jest także wasz poranek, 10 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Trzymamy wszyscy mocno kciuki za naszych siatkarzy, bo właśnie grają pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów przeciwko Kubie. Dwa pierwsze sety wygraliśmy,
0: super.
1: W trzecim wygrywaliśmy mocno, ale teraz Kuba trochę zaczęła odrabiać straty, 10-8 na razie, 11-8.
0: Ale ja tu patrzę na parkiet, Aśka, od razu widać, że Kubańczycy są nieskupieni, rozkojarzeni. Oni się cały czas zastanawiają, gdzie jest Wilfredo Leon? Gdzie jest nasz, już nie nasz, ale...
1: Gdzie jest Leon?
0: Gdzie jest Fornal? Dajemy radę. Jak tam piłeczka w grze?
1: 11-8 na razie w grze.
0: Elegancko. 3-4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania i już nie bawi.

0: Jeden z naszych ulubionych Dawidów tu w RMF Max. Dawid Podsiadło. O poranku zawsze dobrze.
1: Pozdro Dawid Miązek, nasz redakcyjny
0: też.
1: Kolega.
0: Dlatego powiedziałam, że jeden z...
1: O, 19 minut po godzinie 8. Musisz, Dawid, wiedzieć, że Asia jeszcze nikomu na antenie tak publicznie nie wyznała uczuć.
0: O, widzicie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Roller coaster emocji, roller coaster wrażeń. Tak mamy zawsze o poranku. Róbcie sobie przyjemność, włączając głośniki ustawione na RMF Max.
0: Bo mamy dla was 4 wejściówki na roller coastery właśnie. Do parku rozrywki.
1: Dzisiaj nie jest łatwo, bo zawsze jest łatwo, ale dzisiaj nie.
0: Tak.
1: Dzisiaj się trzeba zmienić w burzę.
0: Ale w taką przyjemną letnią burzę. Pamiętajcie, przyjemna letnia burza, tym dzisiaj jesteście, więc odgłosy tej przyjemnej letniej burzy
1: pewnie
0: nagrywacie głosóweczką i wysyłacie na Messengera RMF Max.
1: Piorunem wygrywajcie te 4 wejściówki.
0: Ale przyjemnym, pamiętajcie.
1: I bez konsekwencji można sobie grzmocić tutaj na tym na naszej antenie. Za chwilę Messenger RMF Max przyjmuje wasze głosóweczki i 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania o poranku.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren! Ból!
1: Ból pleców po dźwiganiu?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwaga! 13 czerwca o godzinie 9 zapraszamy na otwarcie sklepu Abra Meble przy ulicy Białowieskiej 119 w Bielsku Podlaskim. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli i jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Wszystkie promocje łączą się. Nie przegap! 13 czerwca o godzinie 9 otwarcie Abra Meble w Bielsku Podlaskim. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Letnia przyjemna burza.
2: To Kasia w roli letniej, sympatycznej burzy, którą trzeba było stać się na chwilę, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max, by w porannym konkursie zdobyć 4 wejściówki do Energylandii. Nie bójcie się, to Zbyszek. Zbyszek jak burza. O, jak burza się nagrał, super.
3: Podobnie jak Iwonka.
4: Pada deszczyk już od rana, plum, plum, plum. Łąka wodą jest zalana, plum, plum, plum.
2: Na podwórzu jest kałuża, z kałuży się wynurza hipopotam. Zapytacie? Nie, to sąsiad po wypłacie. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Rafał jest najlepszą burzą dzisiejszego poranka. Nie regulujcie odbiorników. Tak, Rafał piorunem wygrał 4 wejściówki do Energylandii. Rafał z walcowni.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sobie jeszcze trochę turutu, turutu, turutu. Świat to wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. Milki gra oczywiście w RMF Max.
1: Asia mówi prawdę. Mózg nas oszukuje.
0: Tak, zwłaszcza w kwestii jedzenia. Kiedy jesteśmy głodni, to nam wyostrza wszystkie fajne rzeczy w jedzeniu. Smak, zapach, konsystencję i nie możemy się przez to powstrzymać.
1: O, dlatego właśnie rozsądni idą na randkę na kolację, nie? Te głodni. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal,
7: cały skład, zobacz jak to jest.
6: Wilki. Niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hit na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: bardzo nam się podoba. Olivia Rodrigo w RMF Max. 10 minut i godzina 9. Najłatwiejsze pieniądze świata są do wygrania u nas dzisiaj, bo wczoraj Patryk postanowił wam bardzo, ale to bardzo wygrywanie kasy ułatwić.
1: Ile obstawiasz, że jest to nasze?
2: 14482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
1: Za mało!
4: I dzięki Patrykowi już wiemy, że 14482 to jest za mało, a 14484 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj zadzwoni do was RMF Max, no to jest tylko jedna opcja pomiędzy kwotami wymienionymi przez Asię. Zatem razy 999 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz wyślecie na SMS-owy numer 7327. Piszcie MAX i wysyłajcie teraz na 7327, bo jedno takie zgłoszenie to tak jakbyście wysłali normalnie 999 SMS-ów.
4: I jak się jeszcze nad czymkolwiek zastanawiacie, to się już w ogóle nie zastanawiajcie, tylko łapcie ten telefon i teraz wyślijcie SMS-a MAX pod 7327.
0: Najlepsza okazja, najkorzystniejsza opcja w tym momencie MAX na 7327.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2% złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: 97,5 FM.
1: Na zegarach 9, a w RMF Max Podlasie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Funkcjonariusze służby więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
2: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
1: Zdaniem szefostwa służby więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. Protest funkcjonariuszy służby więziennej zaplanowano od 12 do 14.30.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wybudował przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ulicy Żurawiej Centrum Pielęgniarstwa. Łączny koszt to ponad 50 milionów złotych, z czego 41 to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Jak to wygląda?
3: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych i to jest główny punkt tego budynku, czyli Centrum Symulacji Pielęgniarskich, w którym się znajdujemy. Centrum, którego w Polsce praktycznie rzecz biorąc na innych uczelniach medycznych i na innych uczelniach, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo, tak rozbudowanego i tak ultranowoczesnego w tej chwili nie ma. Jesteśmy najlepsi w kraju.
1: Mówił profesor Mateusz Cebulski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białostocki Klub Sportowy Kaliber odpalił darmowe szkolenia strzeleckie, które finansowane są prosto z lokalnego budżetu obywatelskiego. Dla wielu mieszkańców to absolutnie pierwszy kontakt z prawdziwą bronią palną pod okiem profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy mogą sprawdzić się w strzeleniu z pistoletów oraz karabinów różnych kalibrów, a sami przyznają, że w dzisiejszych niepewnych czasach takie umiejętności po prostu warto posiadać. Zajęcia odbywają się w kameralnych, 16-osobowych grupach i cały czas można się na nie zapisać. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił na strzelnicy, szczegóły i formularze znajdziecie na stronie internetowej klubu oraz na ich facebookowym profilu. Ten błyskawiczny flash w RMF Max Podlasie zamykają zmiany w spółce PKS Nowa. Wiemy już, kto obejmie urząd prezesa Wojewódzkiej Spółki Komunikacyjnej.
4: Nowym prezesem będzie Wojciech Sieniecki, którego wybrała Rada Nadzorcza PKS Nowa. Z kolei prokurent spółki Adam Byglewski będzie teraz dyrektorem operacyjnym. Wojciech Sieniecki to menadżer z ponad 40-letnim stażem w branży transportowej i spedycyjnej. Ukończył SGH w Warszawie, a przez ponad 20 lat działał w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, pełniąc tam funkcję wiceprezesa do spraw finansowych. Teraz jego głównym zadaniem będzie wyciągnąć spółkę PKS Nowa z zadłużenia. Dodajmy, że to 4. prezes PKS Nowa w ciągu ostatnich 5 lat.
1: A informował o tym reporter RMF Max Robert Bońkowski. Ja tymczasem zapraszam już na najświeższą prognozę pogody.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Środowy poranek na Podlasiu widzi nas spokojną, choć dość jesienną aurą. W Łomży kolnie i grajewie. Termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 19 stopni, z kolei w Białymstoku oraz Augustowie słupki rtęci podskoczą o jedną kreskę wyżej, dobijając do 20. Najcieplejszym punktem regionu będzie dziś Bielsk Podlaski z temperaturą 21 stopni. Nad całym województwem utrzyma się spore zachmurzenie, z którego okresami popada przelotny deszcz. Warunki biometeorologiczne mamy dziś umiarkowane, podobnie ciśnienie, które wynosi 1016 hektopaskali.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: O wasze najlepsze muzyczne chwile w pracy zadba RMF Max.
6: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Wracamy jutro po 5.30.

0: się nie uda. Ale za 20 minut powiem wam o szczegółach. Zabawy za dużo, za mało. No a teraz pozwólmy, żeby nam się ta środa jeszcze bardziej rozbujała. Barbara Bojowski, dzień dobry. Daddy Yankee i Snow, co powiecie, fajny numer. Będzie za chwilę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii. 530 944 444.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

No i co, aż trudno głową nie kołysać przy tym. Tam obie, Nelikę, Pitbull w RMF Max Podlasie. Taki mieli pomysł na wspólny mega numer. A u nas na Podlasiu mają na szczęście pomysł na wściekłe lisy, bo niestety odkryto wściekliznę u tych zwierzaków w okolicach Białegostoku. Dlatego z samolotów będą zrzucane specjalne szczepionki na tereny lasów, łąk, pól. No i jest taka prośba, żeby tego po prostu nie ruszać, nie dotykać, nie dopuszczać swoich czworonogów, bo jak lis wyczuje zapach innego stworzenia, no to nie ruszy tej szczepionki. Zresztą pamiętamy jeszcze z pandemii, jak jest ze szczepionkami. Jedni wierzą w działanie, inni nie, ale lepiej po prostu nie przeszkadzać. No a bletka to nawet pomaga nam na środowej zmianie. 2 dni w tytule, niby krótko, ale jak przyjemnie. RMF.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF Max robią nam dzień. To jest dzień. To jest dzień, który dał nam słuchacz Patryk, bo wczoraj w finale zabawy za dużo, za mało, źle strzelił i sprawił, że dziś to już właściwie na pewno ktoś z was przytuli ponad 14 tysięcy złotych od RMF Max. Znaczy, na pewno, no, pod warunkiem, że ta osoba, do której dziś zadzwonimy, odbierze telefon. Jeszcze nie wiadomo, do kogo będziemy dzwonić, ale teraz możecie się zgłaszać do naszej zabawy. rmfmax.pl albo SMS, słowo MAX, wysyłacie na numer 7327, koszt 3,69 zł. A, no i żeby było łatwiej, to teraz przez najbliższe 10 minut daję wam 500 losów, 500 losów za jedno zgłoszenie. No i tak, żeby uściślić. 14 482 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. No już wszystko wiecie. Teraz wysyłajcie MAX na 7327.
1: MAX. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy! Arhelan!
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay!
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
4: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Środowy poranek na Podlasiu wita nas spokojną, choć dość jesienną aurą. W Łomży, Kolnie i Grajewie termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 19 stopni, z kolei w Białymstoku oraz Augustowie słupki rtęci podskoczą o jedną kreskę wyżej, dobijając do 20. Najcieplejszym punktem regionu będzie dziś Bielsk Podlaski z temperaturą 21 stopni. Nad całym województwem utrzyma się spore zachmurzenie, z którego okresami popada przelotny deszcz. Warunki biometeorologiczne mamy dziś umiarkowane, podobnie ciśnienie, które wynosi 1016 hektopaskali.
3: RMF Max.
4: RMF Max Podlasie.

ładnie nam środa idzie przy takich dźwiękach. Yearbook z RMF Max. Wakacje blisko, żeby tylko paliwa na wakacje nie zabrakło. Czytam właśnie, że dwa tankowce z włączonymi transporterami ominęły blokadę w Zatoce Ormus. No i Trump pewnie mówi, no i co, da się? Nie próbujcie tego przy fotoradarach w Polsce, bo tu żaden prezydent nie pomoże. No a dla tych, którzy jadą grzecznie, przepisowo teraz Roxy zaśpiewa, a później jeszcze Clean Bandit.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
4: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: I po reklamie.
14: O 10:00 w RMF Max Podlasie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy szybko, co słychać w kraju i okolicy. Zapraszam na flash. Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
15: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
14: Tyle Magdalena Greinert.
6: To jest RMF Max Podlasie.
14: Na polsko-litewskiej granicy podlaskie służby zatrzymały wczoraj kolejną grupę 22 nielegalnych migrantów. Policjanci i terytorialsi namierzyli cudzoziemców z Afryki w okolicach miejscowości Winugiery w gminie Puńsk oraz w Rudce Tartak. Część uciekinierów próbowała jeszcze bezskutecznie chować się przed mundurowymi w przydrożnych zaroślach. Wszyscy wędrowali pieszo bez dokumentów, a teraz zostaną odesłani z powrotem na Litwę. Od początku roku podlascy funkcjonariusze przejęli już blisko 40 migrantów i kilku kurierów. Łomża zgarnęła równe 4 miliony złotych rządowego dofinansowania na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej numer 9. Promesę na te pieniądze przekazał osobiście minister sportu Jakub Rutnicki, a całe nasze województwo dostanie na sportowe inwestycje łącznie 10 milionów złotych.
16: Mamy bardzo dobrą informację dla Łomży i całego województwa podlaskiego. 10 milionów złotych na 4 pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią. To są te orły, które już powolutku będą lądować, między innymi przy szkole podstawowej numer 9. To jest bardzo potrzebna inwestycja. To są bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało. Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią.
14: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Skończyła się też bezkarność złodziei bydła, którzy grasowali w okolicach Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Białostocka prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko gangowi 5 mężczyzn w wieku od 25 do 42 lat. Bezczelni sprawcy wyprowadzali jałówki oraz byki bezpośrednio z pastwisk, a zdezorientowani rolnicy oszacowali swoje straty na ponad 50 tysięcy złotych. Śledczy liczą, że ten szybki proces skutecznie odstraszy innych amatorów cudzej zwierzyny i przywróci spokój podlaskim gospodarzom. Oskarżonym grożą teraz surowe kary. Ten krótki flash kończymy festiwalem Barokowe Ogrody Sztuki organizowanym przez Dom Kultury Śródmieścia w Białymstoku. Atrakcje jeszcze się nie skończyły.
5: W sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11 w ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej, w wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku.
14: Zapraszał dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Przed nami raczej chłodny środek tygodnia z przewagą chmur i wilgotną aurą. Białystok i Siemiatycze odnotują dziś 20 stopni, natomiast mieszkańcy Łomży i Wysokiego Mazowieckiego muszą przygotować się na nieco niższą temperaturę, bo maksymalnie 19 kresek na plus. Mimo gęstego zachmurzenia w ciągu dnia możemy liczyć na większe przejaśnienia, jednak parasole i tak się przydadzą, bo przelotne opady deszczu wystąpią w większości powiatów. Słaby wiatr wieje dziś z kierunków północnych, a stabilizacji w pogodzie nie widać również w drugiej połowie tygodnia. Najbliższe dni przyniosą niższe temperatury i zmienną aurę.
11: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: Już po 10:00, jak tam będzie dalej tak płynnie środa iść, no to ogarniemy ją zanim zdążymy z drugim śniadaniem. Przy okazji smacznego, jeśli właśnie się za kanapkę bierzecie, a ja do tej kanapki i kawy będę miał coś jeszcze. Tem Impala na lepsze trawienie w RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Aż trudno uwierzyć, że ten numer ma prawie 45 lat, prawda? Tylko Dub Dogs go tak fajnie podkręcił, no dla mnie rewelacja. No a my dzisiaj chcemy podkręcić wasz budżet wakacyjny. Uwaga, zagadka. 14482 to za mało, ale 14484 to za dużo. To ile mamy na koncie? O odpowiedź poprosimy słuchacza, do którego zadzwonimy dziś w finale zabawy. Za dużo, za mało? No, dziś to chyba każdy wie, ile tej kasy jest, tylko trzeba się zgłosić SMS-em i później odebrać telefon. To podpowiadam, słowo max trzeba wysłać na 7327 za 3,69 zł i czekać na telefon. Mogę tylko pozazdrościć, bo mi nie wolno wysłać tego SMS-a, ale wy do dzieła. Max 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Bausa w RMF Max Modlasie Magnetic. No tytuł taki, bo jak magnes przyciąga ten numer, a posłuchajcie, jacy artyści będą chcieli przyciągnąć mieszkańców Łomży pod muszlę koncertową od piątku. W piątek właśnie z okazji Dni Łomży wystąpią tam Lordofon, Oester, Aster, Jankig i Avi. I to nie jest jedyna atrakcja zaplanowana na najbliższy weekend, ale więcej będę miał dla was trochę później. No, plan na weekend w każdym razie macie gotowy, a teraz też niezły plan w RMF Max. Plan B. PZ Mata, Kasbałagana.

0: Przed nami raczej chłodny środek tygodnia z przewagą chmur i wilgotną aurą. Białystok i Siemiatycze odnotują dziś 20 stopni, natomiast mieszkańcy Łomży i Wysokiego Mazowieckiego muszą przygotować się na nieco niższą temperaturę, bo maksymalnie 19 kresek na plus. Mimo gęstego zachmurzenia w ciągu dnia możemy liczyć na większe przejaśnienia, jednak parasole i tak się przydadzą, bo przelotne opady deszczu wystąpią w większości powiatów. Słaby wiatr wieje dziś z kierunków północnych, a stabilizacji w pogodzie nie widać również w drugiej połowie tygodnia. Najbliższe dni przyniosą niższe temperatury i zmienną aurę.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max Podlasie. You make me feel alive again.

0: mafia, do której czujemy w RMF Max coś więcej niż tylko sympatię. No ale posłuchajcie, jak sympatycznie się teraz zrobiło w zabawie za dużo, za mało. Nie da się dziś nie trafić we właściwą kwotę, no bo przypominam, że 14 482 zł to za mało, a 14 484 to już za dużo. No tu się nie można pomylić, tylko trzeba się najpierw zgłosić, żebyśmy wasz numer telefonu mogli wziąć pod uwagę w dzisiejszym finale. Kasa na wakacje, na przyjemności, na remont, no ponad 14 tysięcy złotych. Myślę, że nawet Dawid Podsiadło by taką kwotą nie pogardził, ale on nie może wysłać słowa Max na numer 7327, bo jest zajęty trasą koncertową, a wy możecie. Przypomnieć? Max 7327, koszt 3,69 zł.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Nowy Dawid Podsiadło teraz w RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: Wybiła 11, a my w RMF Max szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podlasiu. Marek Makuła, zaczynamy Flash. W Stanach Zjednoczonych trwa planowanie, jak rozmieścić amerykańskie wojska w Europie. Polska zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
11: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
10: Wyjaśnił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
12: To jest RMF Max Podlasie.
10: Muzeum Podlaskie w Białymstoku rusza z wyjątkowym projektem, który ma otworzyć placówkę i uczynić ją bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Władze instytucji postanowiły zaangażować samych zainteresowanych do przeprowadzenia profesjonalnego audytu przestrzeni wystawienniczych, a wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku.
13: To proces i ten proces właśnie wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych rozpoczynamy. Mamy już stworzone rejestry barier, które są w naszych oddziałach, ale to wszystko będziemy teraz modyfikować. I teraz jakie będą kolejne nasze kroki? Razem z beneficjentami Fundacji Szansa zrobimy taki wewnętrzny audyt naszego ratusza.
10: Wyjaśniała zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego, dr Bogusława Szczerbińska. Świetną akcję prowadzą też urzędnicy z Suwałk, którzy chcą pomóc starszym czworonogom w znalezieniu nowego domu. Miasto przypomina o specjalnym programie wsparcia dla każdego, kto zdecyduje się na adopcję psa seniora z sianożąć. Nowy właściciel może liczyć na zwrot kosztów do kwoty 1500 zł na jedzenie, leki czy wizyty u weterynarza. Program obejmuje zwierzaki, które mają powyżej 5 lat lub spędziły w boksach minimum 3 lata. Wszystkie psiaki są już zaszczepione i wykastrowane, a szczegóły oraz zdjęcia podopiecznych znajdziecie na stronie suwalskiego magistratu. A teraz wracamy do tematu wielkich inwestycji medycznych w Białymstoku, gdzie Uniwersytet Medyczny otworzył dwa super nowoczesne centra dydaktyczne za ponad 180 milionów złotych. Te nowoczesne obiekty powstały głównie dzięki potężnemu zastrzykowi gotówki z unijnego KPO. Muszę zapytać, ile ten sprzęt jest wart?
14: Spełniamy wszystkie standardy akredytacyjne Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, jeżeli chodzi o wyposażenie w sprzęt, a nawet mamy więcej niż te zalecenia mówią. Wartość tego sprzętu to około 10 milionów złotych samego sprzętu.
10: Mówił profesor Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na koniec nietypowa ucieczka na białostockim osiedlu Białostoczek, która skończyła się kompletną klapą. Dwóch mężczyzn załadowało sklepowy koszyk po brzegi konserwami i rzuciło się do ucieczki w kierunku trasy generalskiej. Policjanci błyskawicznie namierzyli 36- i 41-latka, którzy przed mundurowymi próbowali schować się w pobliskich krzakach. Okazało się, że jeden z nich był poszukiwany przez policję, a obaj dostali mandaty po 500 zł. Aura na Podlasiu nie będzie dziś przypominała środka czerwca, ale przynajmniej jakość powietrza w całym regionie jest dobra. Termometry w Łomży zatrzymają się na 19 stopniach, w Białymstoku na 20, a w Bielsku Podlaskim 21. Przez cały dzień nad województwem będą przemieszczać się chmury niosące przelotny deszcz, choć słońce od czasu do czasu zdoła się przez nie przebić. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a biometr sprzyja odpoczynkowi. Jednak w najbliższych dniach, aż do weekendu, utrzyma się chłodna, deszczowa i momentami też burzowa pogoda.
0: I już po godzinie 11, środa, 10 czerwca, to jest dzień, kiedy w zabawie za dużo, za mało w RMF Max dziać się będą fantastyczne rzeczy, ale o szczegółach powiem wam za pół godziny. No chyba, że nie chcecie czekać, to zapraszam na rmfmax.pl, bo tu na naszej stronie też można dołączyć do zabawy z gotówką za dużo, za mało. A teraz niech dołączy do nas Wiktor Waligura.

0: Max, ale on jest niesamowity. Jedna z gwiazd tegorocznego lata, no bo będzie w Trójmieście. A kto będzie gwiazdą dzisiejszego finału Zabawy za dużo, za mało, dowiemy się po południu. No, na razie jeszcze nie wiem, do kogo będziemy dzwonić. Wiem za to, o jakie pieniądze chodzi. Przypominam, jak bardzo zawężone są te widełki. No, nie da się nie trafić dzisiaj we właściwą kwotę. Tylko trzeba się zgłosić. Przypominam, że 14 482 zł to za mało, a 14 484 zł to za dużo. Wszystko jasne. Teraz wysyłajcie słowo Max na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, jeżeli chcecie mieć szansę na telefon od RMF Max dzisiaj.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.

0: Radio.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

zapytań, jedyny w swoim rodzaju. Damian Dawid w RMF Max Podlasie. No ten numer to był strzał w dziesiątkę, chociaż niektórzy to mają problem z celnością, ale można poćwiczyć w Białymstoku, bo klub sportowy Kaliber proponuje darmowe szkolenia strzeleckie i to dzięki budżetowi obywatelskiemu. No to jest właśnie przykład na to, że warto brać w tym udział. To znaczy, nie chodzi mi tym razem o strzelanie, tylko właśnie o budżet obywatelski, że warto podsuwać pomysły, głosować, no bo później jest kasa na takie rzeczy, które naprawdę mieszkańcom są potrzebne, uważają, że chcą mieć na to kasę. No i proszę, to działa. Będzie można nauczyć się obsługi broni przy profesjonalnych instruktorach. No i cały czas można się zapisywać na darmowe zajęcia, szczegóły na stronie internetowej i na fanpage'u klubu sportowego Kaliber w Białymstoku. A teraz artysta, który po klubach chyba już nie chodzi, dziewczyna mu nie pozwala, no ale z Nicki Minaj jeszcze dał radę zaśpiewać. Beauty and the Beat teraz i później jeszcze Bibi Rexha z Davidem Guettą.

0: siedzę dzisiaj jak na szpilkach, no bo wiem, że będzie koniec zabawy, za dużo, za mało, wielki finał, tak to się przynajmniej zapowiada, no bo przypomnę, jakie mamy widełki, 14 482 zł to za mało, a 14 484 zł to za dużo. Sami widzicie, do czego to zmierza. Pieniądze dzisiaj do wygrania. Aha, i teraz, no tego jeszcze nie było. Takiej rundy bonusowej nie mieliśmy. 2000 losów za jedno zgłoszenie przez najbliższe 10 minut. No ja bym brał. Ja nie mogę, ale wy możecie. Wysyłajcie słowo Max na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, bo dziś pieniądze mogą być wasze.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 482 zł. To za mało.
4: A 14 484 zł? To za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.
17: Aura na Podlasiu nie będzie dziś przypominała środka czerwca, ale przynajmniej jakość powietrza w całym regionie jest dobra. Termometry w Łomży zatrzymają się na 19 stopniach, w Białymstoku na 20, a w Bielsku Podlaskim 21. Przez cały dzień nad województwem będą przemieszczać się chmury niosące przelotny deszcz, choć słońce od czasu do czasu zdoła się przez nie przebić. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a biometr sprzyja odpoczynkowi. Jednak w najbliższych dniach, aż do weekendu, utrzyma się chłodna, deszczowa i momentami też burzowa pogoda.
1: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Ja się nie dziwię, że ma w Polsce tylu fanów. Ed Sheeran. Jakoś w tym roku było mu nie po drodze z koncertami u nas, ale kto wie, może w przyszłym. Za to jeżeli chodzi o lato na maksa, to odwiedzimy jeszcze mnóstwo miast. Najbliższy weekend, najbliższa sobota to Malbork i zespół Wilki. No ale będą jeszcze później Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i wielu wspaniałych artystów, to m.in. Oskar Cyms, Trzech Króli, Grzegorz Chyży. Zresztą możecie to wszystko sprawdzić na rmfmax.pl, a ja szybko sprawdzam, kogo jeszcze posłuchamy przed 12. No, modelki teraz, Olecie, a później Akcent.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na zegarach 12, a w RMF Max Podlasie sprawdzamy, co słychać na świecie i u nas w regionie. Marek Makuła, zapraszam na Flash. W USA, Meksyku i Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA.
6: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami.
5: Z meksykańskiej stolicy Paweł Brzuchowski.
7: To jest RMF Max Podlasie.
5: Wracamy na nasze podwórko. Wiadomo, kto będzie dyrektorem Teatru Dramatycznego w Białymstoku, a Kapituła wybrała już szefa instytucji. Kto zatem będzie rządził teatrem imienia Aleksandra Węgierki? O tym nasz reporter.
8: To dotychczasowy pełniący obowiązki dyrektora szef teatru, czyli Ireneusz Gliniecki. Wcześniej piastował urząd burmistrza Rajgrodu, był także komendantem policji w Grajewie. Głównym zadaniem nowego dyrektora teatru ma być dokończenie remontu Teatru Dramatycznego, który miał w pierwotnym terminie zakończyć się w 2023 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że do nowego teatru wejdziemy dopiero w przyszłym roku. Gliniecki będzie rządził Teatrem Dramatycznym przez 5 sezonów artystycznych, licząc od 1 września.
5: Informował Robert Bońkowski. A my wracamy do świetnych wiadomości z Łomży, gdzie dzięki ministerialnej dotacji przy szkole podstawowej nr 9 powstanie nowoczesne boisko piłkarskie za 12 milionów złotych. Miasto dostało na ten cel aż 4 miliony złotych z Warszawy, a w całym regionie podobne wsparcie otrzymają też Sokółka i Juchnowiec Dolny. Jak zapewnia minister sportu, będzie to pełnoprawny obiekt sportowy.
9: Z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Ja jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w Łomży, jeżeli chodzi o sport. Z tego boiska będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. To jest ponad 1000 osób, które tutaj trenuje. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu, który realizujemy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych.
5: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Tymczasem Białystok szykuje prawdziwy hit dla miłośników jednośladów, bo w mieście ruszyła budowa nowej, szerokiej drogi rowerowej za ponad 5 milionów złotych. Rowerowa trasa o długości blisko 2,5 kilometra przebiegnie wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Sikorskiego, łącząc się w spójną całość z resztą miejskich ścieżek. W planach jest też przebudowa chodników, montaż nowoczesnego oświetlenia, postawienie 4 bezpiecznych wiat przystankowych oraz 2 samoobsługowych stacji naprawczych. Cały ten nowoczesny asfaltowy trakt ma być gotowy w kwietniu przyszłego roku, a inwestycje wspierają fundusze unijne. I na tym kończymy Podlaski Flash w pigułce. Połowa dnia na Podlasiu mija nam pod znakiem chmur i lokalnych przelotnych opadów. W Białymstoku i Augustowie termometry wskazują teraz 20 stopni, z kolei w Łomży, Kolnie oraz Grajewie możemy spodziewać się maksymalnie 19 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Północno-zachodni wiatr jest słaby, ciśnienie i biometr umiarkowane, a jakość powietrza mamy dobrą. Choć aura na razie wydaje się dość cenna, to warto pamiętać, że noc przyniesie nam zaostrzenie pogody, zwłaszcza we wschodnich powiatach. A podobny trend chłodnej i deszczowej aury czeka nas przez całą drugą połowę tygodnia.
10: Środowe popołudnie, tak, tak, już po 12, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka. Podobno elektryka prąd nie tyka, ale są takie numery, które wszystkich elektryzują. No i to to jeden z nich, ale Farben, Body Talk.

0: Kto by nie pamiętał Boba Sintera, powrócił z nowym numerem przed wakacjami. A pamiętacie, że dzisiaj ktoś z was wygra ponad 14 tysięcy złotych? Jeśli się dodzwonimy, jeśli się komuś nie pomylą te cyferki, ale już większego pewniaka nie można dostać. No przypominam, żeby mieć pewność, że wiecie, że dziś jest tak łatwo, że bardziej się nie da w zabawie za dużo, za mało, bo 14 482 złote to za mało, a 14 484 to za dużo. I już taki jest rozkład jazdy na dziś. Kasa czeka, a wy możecie się zgłaszać. W tej chwili można wysłać słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy i później będziemy do kogoś z was dzwonić i zapytamy, ile dokładnie jest tej kasy. RMF MAX.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniepola2026.com.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

można działać, tak nam środa mija z Milki, fantastycznie. I jeszcze fantastyczne informacje w RMF Max z Podlasie dla rowerzystów z Białegostoku, bo przecież rozpoczęła się budowa nowej drogi rowerowej. To nie są tanie rzeczy. No, niby rowerem się jeździ za darmo, ale najpierw taką drogę za 5 milionów trzeba wybudować, no, tyle to będzie kosztować, ale spory kawałek, 2,5 kilometra wzdłuż Alei Konstytucji, 3 Maja i Sikorskiego. To nie jest tak, że samą trasę dla rowerów wybudują, bo jeszcze przebudują chodniki, nowe oświetlenie. No, grubsza robota, dlatego musi to trochę potrwać. Podobno do kwietnia przyszłego roku planują. Także na sezon 2027 będzie gotowa. A teraz w trasę, może nie rowerową, bo lepiej słyszeć, co się dzieje dookoła, ale do samochodu Sombr idealnie pasuje.

0: Podlasie.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
13: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
12: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
13: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
12: A papierologia?
13: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
12: Serio? To dawaj kontakt.
13: Promień Energii. 530 944 444.
14: I po reklamie.
15: Połowa dnia na Podlasiu mija nam pod znakiem chmur i lokalnych przelotnych opadów. W Białymstoku i Augustowie termometry wskazują teraz 20 stopni, z kolei w Łomży, Kolnie oraz Grajewie możemy spodziewać się maksymalnie 19 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Północno-zachodni wiatr jest słaby, ciśnienie i biometr umiarkowane, a jakość powietrza mamy dobrą. Choć aura na razie wydaje się dość cenna, to warto pamiętać, że noc przyniesie nam zaostrzenie pogody, zwłaszcza we wschodnich powiatach. A podobny trend chłodnej i deszczowej aury czeka nas przez całą drugą połowę tygodnia.
16: RMF Max.
17: RMF Max Podlasie.

ekipie McLemore, Ryan Lewis, RMF Max. A pamiętacie, że dzisiaj ktoś z was prawie na pewno wygra ponad 14 tysięcy złotych? Już mówię, skąd ta pewność, no bo przypominam te widełki. 14 482 zł to za mało i 14 484 zł to za dużo. Bardziej precyzyjnie już się nie da. Wszystko wiecie, teraz się można zgłaszać, teraz można wysłać słowo MAX na numer 7327, koszt SMS-a 3,69 zł, albo na rmfmax.pl, jeśli akurat jesteście przed komputerem i tak wam łatwiej. Ponad 14 tysięcy złotych, no myślę, że te pieniądze dzisiaj znajdą właściciela albo właścicielkę. Trzymam kciuki, wysyłajcie MAX 7327.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Ser żółty na półce dumnie się prężył. We wszystkich konkursach smaków zwyciężył. Krakers mu szepnął, jesteś wspaniały. A chlebek odparł i okazały. Gdy trafił na kanapki w porze śniadania, zebrał oklaski bez żadnego gadania. Tylko teraz ser żółty salami mlekowita jedynie 21,99 za kilogram. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
11: Na zegarach 13, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podlasiu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Nie będzie centralnego rejestru aut, jakie na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
12: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
11: Tyle Krzysztof Berenda.
13: To jest RMF Max Podlasie.
11: Podlascy mundurowi oraz żołnierze wzięli udział w widowiskowym szkoleniu offroad, trenując jazdę w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych. Pod okiem legendarnego kierowcy rajdowego Jarosława Kazberuka kierowcy w mundurach uczyli się bezpiecznego pokonywania stromych podjazdów, głębokiego piachu oraz groźnych przechyłów bocznych. W treningu zorganizowanym przez białostocki WORT i 18 Pułk Rozpoznawczy uczestniczyli też terytorialsi, policjanci, Straż Graniczna oraz SOP. Tymczasem białostocka medycyna wchodzi na zupełnie nowy, wyższy poziom dzięki budowie nowoczesnego Centrum Pielęgniarstwa oraz Kompleksu Dydaktyczno-Egzaminacyjnego. To aktualnie najnowocześniejszy tego typu obiekt w całej Polsce.
14: Na pewno umożliwi to zdecydowaną poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Wszystkie zakłady w tej chwili w jednym budynku, w nowoczesnym Centrum Symulacji Pielęgniarskich, co też pozwoli na poprawę jakości kształcenia, ale też i poprawę infrastruktury dydaktycznej przede wszystkim na tym kierunku.
11: Mówił profesor Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Inwestycja przy ulicy Żurawiej kosztowała miliony złotych i powstała z myślą o stworzeniu studentom najlepszych możliwych warunków do nauki zawodu. Tymczasem Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na kapitalny tydzień pełen podróży, historii i sztuki. Już jutro o godzinie 17 w Centrum Zamenhofa rusza darmowe oprowadzanie po niesamowitej wystawie fotograficzno-historycznej Wywoływanie pamięci, gdzie o kulisach swojej pracy opowie sam autor Dominik Czapigo, a w niedzielę o 15 w tym samym miejscu odbędzie się bezpłatne spotkanie z Barbarą Birycką. Szczegółowy plan znajdziecie na stronie internetowej ośrodka. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy do tematu wielkich zmian w Muzeum Podlaskim, które chce stać się miejscem w pełni przyjaznym i odpowiedzialnym. otwartym dla gości z niepełnosprawnościami. Audyty dostępności placówki przeprowadzą sami zainteresowani.
15: Sprawdzimy oczami właśnie osób z dysfunkcją wzroku, jak oni się czują, na jakie bariery napotykają. I wtedy będziemy weryfikowali nasze wykazy barier. Tak samo potem będziemy zapraszali inne osoby z innymi niepełnosprawnościami i dopiero wtedy, po dokonaniu weryfikacji tych właśnie, co już wcześniej zrobiliśmy, naszych wykazów barier, stworzymy taki autentyczny wykaz barier i nie tylko wykaz, ale będziemy wspólnie, razem będziemy te bariery niwelować.
11: Wyjaśniła dr Bogusława Szczerbińska z Muzeum Podlaskiego. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni w Łomży, Wysokim Mazowieckiem, Kolnie i Grajewie, 20 w Białymstoku, Augustowie i Siemiatyczach oraz 21 w Bielsku Podlaskim. Ciśnienie jest umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr neutralny. Nad całym regionem wisi dziś gruba warstwa chmur, ale regularnie pojawiają się też większe przejaśnienia. Mimo to miejscami wciąż mogą występować przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie dziś parasol. Chłodno i mokro będzie do końca tygodnia.
16: Pogoda jest, jaka jest, ale niektórym w wystawieniu zimnego łokcia to nie przeszkadza. Kierowcy autobusu, zwłaszcza dzisiaj dwóch takich minęłam, którzy już wietrzą.
17: Szału może nie ma, ale my pomagamy dostrzec pozytywy. Na przykład słońce nie oślepi was przez okno. Z wami do 17:00 Anka i Fiołas.
16: Teraz Andy Dust, a za chwilkę Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: sezonowelowe. Takie lubimy. To Dawid Podsiadło w RMF Max. A dziś w kalendarzu Dzień Elektryków. Ściskamy mocno. Niech was dzisiaj ktoś dopieści. Kochani elektrycy.
1: Elektryk niestety nie może nigdy na zdalnym, ale wiemy już, co z naszym mózgiem robi robota właśnie na home office. Zostańcie z RMF Max za momencik szczegóły. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwaga! 13 czerwca o godzinie 9 zapraszamy na otwarcie sklepu Abra Meble przy ulicy Białowieskiej 119 w Bielsku Podlaskim. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli i jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Wszystkie promocje łączą się. Nie przegap! 13 czerwca o godzinie 9 otwarcie Abra Meble w Bielsku Podlaskim. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: pobudzają nawet najbardziej zaspane zwoje w mózgu. Rose i Bruno Mars w RMF Max. A jak nasz mózg działa na home office? Pracujecie z domu? Róbcie głośniej. Naukowcy to zbadali i niestety nie jest najlepiej. Pogorszenie zdrowia psychicznego, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego, poczucie izolacji. Home office nie jest dla każdego.
1: No słuchaj, jak możesz oddzielić życie prywatnego od zawodowego, jak robisz wyśli i idziesz opróżnić zmywarkę? No lepiej sobie postać z kolegą przy ekspresie do kawy i pogadać, nie?
0: Ale kto by się spodziewał? Praca w piżamie, bez korków, bez szefa, który zagląda przez ramię i to nie jest raj na ziemi?
1: No, nie dorośliśmy do luksusu własnej kanapy, proszę Państwa.
0: Jak zdalnie, to najlepiej w RMF Max i to zarabiać pieniądze. Dzisiaj ponad 14 tysięcy jest do wzięcia i chyba nie ma łatwiejszej drogi. Dzisiaj wystarczy wejść do finału i na pewno kasa jest Twoja.
1: Ale dzisiaj to jest jedyna taka szansa na te pieniądze. 7327. SMS o treści Max wysyłacie na ten numer za 3,69 z VAT-em.
0: Jedna kwota została. To prawdopodobnie ostatni finał. Nie ma na co czekać. 7327. Hasło Max. Ślijcie teraz.

0: Może tylko ja się nad tym zastanawiam, ale moje pierwsze pytanie brzmi: co Becky G musiała wywinąć, że aż piosenka musiała nagrać Sorry Papi?
1: No jak to co, nie wyszła na czas, na spacer z papisiem.
0: Powiedziała, że za 7 minut będzie gotowa.
1: Za chwileczkę sprawdzamy właśnie, jak to będzie na tym spacerze. Prognoza pogody już za moment.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: 14 482 zł. To za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
2: Podlasie 97 i 5 FM.
0: Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni w Łomży, Wysokim Mazowieckiem, Kolnie i Grajewie, 20 w Białymstoku, Augustowie i Siemiatyczach oraz 21 w Bielsku Podlaskim. Ciśnienie jest umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr neutralny. Nad całym regionem wisi dziś gruba warstwa chmur, ale regularnie pojawiają się też większe przejaśnienia. Mimo to miejscami wciąż mogą występować przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie dziś parasol. Chłodno i mokro będzie do końca tygodnia.

0: podróże z nimi to sama przyjemność. Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max. Tymczasem NASA ogłosiła nowy skład misji Artemis 3, który poleci w kosmos. Tym razem bez Polaka, ale trzech Amerykanów i jeden Włoch będzie reprezentował Europę.
1: Jejku, jakie to jest marzenie spełnione dla tych Amerykanów. Słuchaj, pizza na pokładzie, placek nie spadnie, długo może być kręcony, będzie przeogromny.
0: Problem w tym, że trzeba było szacunkowy czas misji wydłużyć, bo trzeba było dorzucić parę siest.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Z kosmicznej podróży zabieramy was w kierunku słońca. To Jugel i Moving to the Sun.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy! Arhelan!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
15: Wybiła 14, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać na Podlasiu i w okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudza spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
16: Najpóźniej w przyszłym miesiącu, jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
17: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
16: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
15: To był Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Podlasie.
15: Potężny zastrzyk gotówki dostała Łomża na budowę nowego wielofunkcyjnego boiska przy 9 podstawówce. Ta wyczekiwana od lat inwestycja pochłonie łącznie około 12 milionów złotych, z czego 4 miliony to czysta dotacja przekazana przez resort sportu. To wyjątkowo ważny projekt dla miasta, który da dzieciakom i lokalnym klubom nowoczesną przestrzeń do treningów.
18: Niezwykle ważne wydarzenie dla piłki młodzieżowej. 4 miliony złotych to duże wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować długo oczekiwaną inwestycję.
15: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Przejdźmy dalej. 300-letnia Święta Lipka z miejscowości Sucholina w gminie Dąbrowa Białostocka walczy o tytuł drzewo roku 2026. Ten majestatyczny 18-metrowy pomnik przyrody z charakterystyczną kapliczką we wnęce pnia awansował właśnie do ścisłego finału konkursu, pokonując kilkadziesiąt innych zgłoszeń z całego kraju. Internetowe głosowanie na stronie drzeworoku.pl trwa przez cały czerwiec, a zwycięskie drzewo poznamy 1 lipca w samo południe. Laureat nie tylko zdobędzie prestiżowy tytuł w Polsce, ale na początku przyszłego roku będzie reprezentował nasz kraj w wielkim finale europejskim. Zmieniamy temat. Miał być szpital dla zwierząt przy białostockim schronisku Dolina Dolistówki, ale wszystko wskazuje na to, że miasto odstąpi od umowy ze względu na opóźnienia w budowie.
9: Wszystko wskazuje na to, że staniemy przed koniecznością odstąpienia od tej umowy, no ale także naliczenia mu kary umownej w wysokości około 360 tysięcy złotych, co myślę też bardzo ważne. Pracujemy nad tym, żeby zwierzęta zabezpieczyć. Już jesienią ubiegłego roku wynajęty został barak, w którym zimowały. Na razie konieczności umowa na wynajem będzie kontynuowana w kolejnym sezonie zimowym.
15: Powiedziała naszemu reporterowi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej. Projekt szpitala dla zwierząt wybrany został w budżecie obywatelskim przed 2 laty. Ten krótki flash w RMF Max kończymy ważnym komunikatem dla mieszkańców regionu. Od 18 do 20 czerwca na Podlasiu ruszy pilna akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Służby weterynaryjne zrzucą z samolotów oraz śmigłowców specjalne przynęty w 10 powiatach, m.in. białostockim, suwalskim czy wysokomazowieckim, co ma związek z wykryciem ognisk choroby w samym Białymstoku. Przynęty to małe kostki, których pod żadnym pozorem nie wolno dotykać. Popołudnie na Podlasiu przynosi nam umiarkowane warunki biometeorologiczne i całkiem dobrą jakość powietrza, choć na letnie upały nie ma co dzisiaj liczyć. W Białymstoku i Siemiadyczach słupki rtęci pokazują 20 stopni, a mieszkańcy Łomży oraz Grajewa zobaczą na swoich termometrach maksymalnie 19. Do końca dnia dominować będzie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, na szczęście przy słabym wietrze z północy. Wiele wskazuje też na to, że do końca tygodnia pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Czeka nas sporo deszczu, a nawet lokalne burze z gradem.
14: A kto to ma takie łaskotki?
19: Muzyczne giglanko wam robimy po godzinie 14:00, to Bausa i Magnetic.
14: Anka, Fioła, dbamy o przyjemności. Bądźcie z RMF Max.

0: dyktują dobre tempo, ale nawet oni, Juste, Jackstyle i on, dają znać, że warto się dzisiaj pospieszyć. No bo w końcu... To dziś ostatni finał naszej zabawy. Za dużo, za mało. Ta osoba, która odbierze od nas połączenie, na pewno wygrywa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Pozostała już tylko jedna możliwa odpowiedź, czyli nie ma szansy na pomyłkę. Troszkę będę tęsknił, bo podobało mi się, jak te widełki się zawężały, ale dzisiaj, jeżeli wejdziesz do

0: finału wygrywasz kasę z naszego konta. Dlatego teraz trzymajcie się mocno. Każdego maksa mnożymy 1777 razy.
1: Jak kończyć to spektakularnie, więc teraz z rozmachem wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł, a my każde zgłoszenie mnożymy 1777 razy.
0: Weź kasę z naszego konta, wskocz w samolot i zobacz mundial na własne oczy. To wszystko może się wydarzyć, a dzisiaj ta kasa w tym programie może być twoja. Od teraz mnożymy każdego maksa. Więc 7327, hasło Max wyślij teraz. Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: bonsmediaexpert.pl. Bons Media Expert, taniej masz. Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay.
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nadajemy się. Od rana.
0: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
0: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
14: Uwaga! 13 czerwca o godzinie 9 zapraszamy na otwarcie sklepu Abra Meble przy ulicy Białowieskiej 119 w Bielsku Podlaskim. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Wszystkie promocje łączą się. Nie przegap! 13 czerwca o godzinie 9 otwarcie Abra Meble w Bielsku Podlaskim. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: I po reklamie.
0: Tak działa Max.
16: W aucie.
0: Online.
16: U ciebie na chacie.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Jeśli nawet macie gorszy dzień, ten numer działa cuda. Anima i Beautiful w RMF Max. A to też piękne. Trzmiele potrafią rozwiązywać problemy, twierdzą naukowcy, tak samo jak szympansy. Trzmiele rozwiązują problemy, mimo że mają mniejsze mózgi.
1: No, wreszcie obalony ten mit, że wielkość ma znaczenie. Bardzo dobrze natura to pokazała.
0: Ale jak macie problem, to łatwiej w Polsce od trzmiela niż o szympansa, no nie?
1: Jak masz problem, to przede wszystkim może 14 tysięcy może go rozwiązać. Przypominamy wam, bo po 15 rozdajemy te pieniądze i albo wejdziecie do gry teraz i to w rundzie bonusowej, albo przeleci wam to jak trzmiel koło nosa.
0: Ile problemów waszych może rozwiązać ponad 14 tysięcy złotych? Sami wiecie, ale może nie wiecie, że teraz, wchodząc do gry raz, my waszego SMS-a mnożymy jeszcze 1777 razy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Po 15 możemy zadzwonić do ciebie i to będzie piękna informacja.
0: Każdy MAX teraz razy 1077.
1: 7327 na ten numer w SMS-ie wysyłajcie hasło MAX. Po 15 może wydarzyć się magia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii.
3: Tak?
2: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
3: No, jest święta wojna.
2: No.
3: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
21: Popołudnie na Podlasiu przynosi nam umiarkowane warunki biometeorologiczne i całkiem dobrą jakość powietrza, choć na letnie upały nie ma co dzisiaj liczyć. W Białymstoku i Siemiatyczach słupki rtęci pokazują 20 stopni, a mieszkańcy Łomży oraz Grajewa zobaczą na swoich termometrach maksymalnie 19. Do końca dnia dominować będzie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, na szczęście przy słabym wietrze z północy. Wiele wskazuje też na to, że do końca tygodnia pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Czeka nas sporo deszczu, a nawet lokalne burze z gradem.

0: świeżo upieczona żona, czyli Dua Lipa w RMF Max. No ona pewnie w podróży poślubnej, ale nie nad Bałtykiem, a niech żałuje, bo nad Bałtykiem pojawią się w tym sezonie zwrotomaty. Czyli automaty, które pozwolą wam oddać plastikowe butelki zwrotne i od razu kaskę dostaniecie na kartę.
1: No przecież to jest jakieś marzenie. No fantastycznie, teraz dzieci będą przychodzić i wołać: zbieram butelki!
0: No ale widzisz, nowa forma wakacji nad Bałtykiem się szykuje. Mm-hmm. Najpierw rezerwujesz, potem się opalasz, zajadasz, a na koniec urlopu polujesz na puste butelki, żeby za to wszystko zapłacić.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Piękne. Takie nowości na plaży, a u nas nowości muzyczne. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

0: Reklama.
1: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: I po reklamie.
10: Badaj. Zostań.
11: Elo!
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
12: Na zegarach 15, więc w RMF Max Podlasie czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał stawić się osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, jest w Stanach Zjednoczonych. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie. W grupie powyżej 60 roku życia co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami.
13: To jest RMF Max Podlasie.
12: Nadal wracamy do tematu nowych obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, czyli Centrum Pielęgniarstwa oraz flagowego ABC-2 Medycyny. Oba te budynki kosztowały łącznie ponad 180 milionów złotych i niemal w całości zostały sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Nowe sale wykładowe i egzaminacyjne wyposażono w sprzęt z najwyższej światowej półki.
14: Poprawa warunków kształcenia rozpoczyna się od tego, że chcemy pokazać jak najwięcej umiejętności praktycznych, które są wymagane programem studiów na kierunku lekarskim czy na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Stąd w tych obiektach mamy rozbudowane systemy symulacji medycznych. Potężną ilością i fantomów, i możliwości nauczania praktycznego, również z takimi możliwościami debriefingu z pacjentem symulowanym. To także możliwość oceny jakości kształcenia, czyli możliwość egzaminowania studentów.
12: Mówił profesor Adrian Chabowski z UMB. Tymczasem prawdziwa wojna nerwów i prawny pad w powiecie hajnowskim, gdzie częściowo wstrzymano modernizację drogi wojewódzkiej nr 687. Jak potwierdził nasz reporter, inwestycja warta ponad 200 milionów złotych po protestach ekologów i kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została zablokowana z powodu łamania przepisów środowiskowych w okresie lęgowym ptaków. Oburzeni mieszkańcy zebrali już blisko 4000 podpisów pod petycją w obronie remontu, a sprawą zajęli się lokalni politycy, którzy zapowiadają pilną interwencję poselską. Z kolei ekolodzy i urzędnicy odpierają zarzuty, tłumacząc, że rozbudowa trasy w otulinie Puszczy Białowieskiej zagraża unikalnej przyrodzie i korytarzom ekologicznym. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy jeszcze do audytu dostępności w Muzeum Podlaskim. Niestety nie wszystko da się dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Przebudowywać nie możemy. Nie możemy zlikwidować wąskich klatek schodowych, które nie pozwalają po prostu się manewrować po tych schodach jak tak, jakby się chciało. Tego nie możemy zrobić. Nie możemy instalować wind, bo nie ma takich możliwości. Więc musimy po prostu w miarę naszych możliwości robić to, co możemy. Oczywiście oznakowania. Oznakowania są bardzo ważne. Staraliśmy się oznakowywać przestrzenie tak, żeby były jak najbardziej widoczne, jak najbardziej dostępne, ale okazało się, że i tutaj jeszcze musimy to dopracować.
12: Mówiła dr Bogusława Szczerbińska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego.
11: Od zwycięstwa 3-0 z Kubą starcie w Lidze Narodów rozpoczęła polska reprezentacja siatkarzy. Jutro o 14:00 mecz ze Słowenią, w piątek z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Rekordowa liczba 48 drużyn i 104 mecze w ciągu 39 dni. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród debiutantów Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka oraz najmniejszy w historii kraju w mundialu Curaçao. Polska nie awansowała. Teraz czas na koszykówkę. Dziś kolejny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Legia Warszawa będzie chciała zrewanżować się drużynie za Stal Zielona Góra. Na koniec galaktyczny transfer w Madrycie, który prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Atletico odrzuciło ofertę sprzedaży Juliana Alvareza. Real oferował 150 milionów euro.
12: Na niebie cały dzień dominują chmury, a gdzieniegdzie może też pokropić przelotny deszcz. Na termometrach mamy od 19 stopni w Łomży i Wysokim Mazowieckim, przez 20 w Białymstoku i Augustowie, do 21 w Bielsku Podlaskim. Dzień mija pod znakiem słabego wiatru i względnego spokoju, ale sytuacja zacznie mocno się zmieniać pod wieczór. Ciśnienie oscyluje na razie w granicach 1016 hektopaskali, a jeśli liczycie na szybki powrót gorącego lata, to najbliższe dni przyniosą spore rozczarowanie. Do niedzieli temperatury będą miały problem z przekroczeniem 20 stopni.
10: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Wyjątkowa godzina przed nami, po 15 już. Tak, to powiedziałam na wdechu, bowiem ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia.
16: Przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Nareszcie rozdamy tę kasę i nareszcie od męskiego grania na start. Po trzeciej, tu Anka i Fioas.
17: RMF Max. Ja się

0: Dzienic.
1: Jak to się mówi, do 38 razy sztuka.
0: Nowe powiedzenie. U nas wystarczy raz, a dobrze, odebrać telefon. W finale zabawy za dużo, za mało, by zgarnąć główną nagrodę.
1: Już za chwileczkę. Za dużo, za mało i rozwiązujemy, ile pieniędzy jest na naszym koncie. Zostańcie.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Się łapie flow.
21: Made my day.
20: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: obrazuje idealnie, jak długo czekaliśmy na ten moment. Swedish House Mafia, Wait So Long. Ponad 14 tysięcy złotych. No dzisiaj to już po prostu do wzięcia. Wystarczy tylko odebrać połączenie.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer. Dzisiaj finał to w zasadzie formalność, ale jeszcze trzeba się dodzwonić do kogoś. No i pytanie, czy ktoś po drugiej stronie zaraz się odezwie?
0: Nie, no weź, już nie pytaj, czy. Po prostu niech ktoś odbierze.
3: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF Max, Anka i Fiołas.
3: Ale jaja, cześć.
2: Cześć!
0: Finał zabawy Za Dużo Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Patryk ponownie, wczoraj się słyszeliśmy.
2: Nie!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę?
2: What?
3: Naprawdę?
2: Co to jest za historia? Patryk. Nie wszyscy wiedzą. Patryk wczoraj również odebrał od nas telefon.
3: Próbował,
2: miał dwie możliwości, 50% szans i nie trafił.
0: I mówiliśmy mu, Patryk, graj, jakie jest przeznaczenie, to może. Dobra, powiedz teraz szczerze, ile SMS-ów wysłałeś?
3: Wysyłałem losy, trochę ich wysłałem. Nie jakąś ogromną ilość, ale trochę wysłałem.
0: Okej, czyli
3: na
0: ze strony.
3: Na pewno zwróci się z dużą nawiązką.
0: Moi drodzy, prawie do hymnu chyba chcę powiedzieć. No.
2: Żeby się formalności stało zadość, Patryk, teraz słuchaj. 14 482 zł to za mało, ale 14 484 zł to już za dużo.
0: Wiesz, jak brzmi
3: no
0: to pytanie.
3: Niech się dzieje, 14 483 i poproszę.
0: 14 483 zł. Czy tyle jest na naszym koncie, Patryk?
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Jak tak bardzo polowałeś, to powiedz, na co na pewno chcesz wydać te pieniądze?
3: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy, obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
0: No, ależ będzie fura!
2: Pięknie, no to już słyszę jej szał, jej pisk, jej radość, jej zadowolenie. Patryk zgarnia dzisiaj 14 483 zł, bo to taką kwotę przez całą tę grę mieliśmy na naszym koncie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
3: Ja też.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: pięknie sobie leci ten Teddy Swims, Mr. Know-It-All w RMF Max. Sączymy wam przyjemne dźwięki z głośnika, bo pogoda to nam sączy zupełnie coś innego.
1: Ale to jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Parasol sharing. Pozdrawiam.
0: Parasol pooling. Za chwileczkę zostańcie z nami. Prognoza i dokładnie to, co będzie po południu. RMF Max.
2: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.
18: Na niebie cały dzień dominują chmury, a gdzieniegdzie może też pokropić przelotny deszcz. Na termometrach mamy od 19 stopni w Łomży i Wysokim Mazowieckim, przez 20 w Białymstoku i Augustowie, do 21 w Bielsku Podlaskim. Dzień mija pod znakiem słabego wiatru i względnego spokoju, ale sytuacja zacznie mocno się zmieniać pod wieczór. Ciśnienie oscyluje na razie w granicach 1016 hektopaskali, a jeśli liczycie na szybki powrót gorącego lata, to najbliższe dni przyniosą spore rozczarowanie. Do niedzieli temperatury będą miały problem z przekroczeniem 20 stopni.
19: Hity na maksa!
20: RMF Max Podlasie.

0: Do nieba zabrał nas Kungs, bo to jego Galaxy w RMF Max, a ci, którzy lubią mieć niebo w gębie, powinni skorzystać z samozbiorów jagody kamczackiej. Można? Owoc młodości. Mm-hmm. Prosto z krzaczka plantacje otwierają swoje drzwi, jeśli ktoś chciałby sam sobie nazbierać.
1: Witamina C. Najwięcej jest w niej właśnie w jagodzie kamczackiej. Do tego jest fioletowa, mnóstwo polifenoli. Generalnie polecam, odmładza od środka i od zewnątrz.
0: No jak tak parę godzin na plantacji się poschylasz, pozbierasz, to faktycznie możesz poczuć mięśnie, których od dziecka się nie używało. Odmładza jak nic.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: O 16 w RMF Max szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podlasiu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
8: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
8: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie ministra kultury.
10: To jest RMF Max Podlasie.
7: Wiemy, kto będzie szefem Opery i Filharmonii Podlaskiej. Komisja konkursowa rekomendowała zwycięzcę, który musi teraz być zaakceptowany przez zarząd województwa. Kto pogieruje operą?
11: Opera i Filharmonia Podlaska będzie miała nową dyrektor po 5-letniej kadencji profesor Violetty Bieleckiej. Nową szefową ma zostać Małgorzata Bil-Jaruzelska, czyli obecna wicedyrektor, która objęła to stanowisko po poprzednich wyborach samorządowych. Małgorzata Bil-Jaruzelska jest absolwentką Wydziału Pedagogiki, pracowała też w TVP Białystok. Była również w poprzednich latach zatrudniona m.in. w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego czy w Teatrze Dramatycznym, gdzie była wicedyrektorem. Pracę na fotelu dyrektora opery ma zacząć 1 września.
7: Informował nasz reporter Robert Bońkowski. Białostocki Szpital Wojewódzki im. Śniadeckiego organizuje już jutro ekspresową i bezpłatną akcję profilaktyczną. W godzinach od 11 do 13 w placówce przy ulicy Skłodowskiej Curie będzie można bez żadnych zapisów i kolejek sprawdzić kondycję swojego organizmu. Na parterze specjaliści wykonają badania EKG, zmierzą ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Z kolei na drugim piętrze urolodzy zapraszają panów po 40 na nieinwazyjną diagnostykę prostaty. Warto wykorzystać wolny kwadrans, bo szybka i darmowa kontrola to najlepszy sposób na wykrycie groźnych chorób, zanim dadzą o sobie znać. A teraz w RMF Max wracamy do tematu 4 milionów złotych dotacji na nowe obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, gdzie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie i strefa lekkoatletyczna. Prezydent Chrzanowski zaznacza, że to nie jest pierwsze finansowe wsparcie, jakie w ostatnim czasie popłynęło z Ministerstwa Sportu bezpośrednio na łomżyńskie inwestycje. Zapewnia też, że z nowej infrastruktury sportowej skorzystać będzie mógł każdy chętny.
12: To boisko będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i też osób, które będą chciały tutaj zagrać. Te bramy będą otwarte, więc będą mogli wszyscy korzystać z naszej infrastruktury. Miasto Łomża skutecznie pozyskuje środki, w szczególności z Ministerstwa Sportu. Jest to kolejne już dofinansowanie, które miasto w ostatnich latach pozyskało. Budujemy hale sportowe, budujemy boiska.
7: Powiedział dziś naszemu reporterowi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. I to by było na tyle w RMF Max. To był Podlaski Flash w pigułce. Kolejny już za godzinę. A teraz prognoza pogody. Pogoda w regionie pozostaje bez większych zmian. Temperatura w Łomży to dziś 19 stopni. W Białymstoku mamy 20, a najcieplejszy Bielsk Podlaski notuje 21 kresek. Na niebie dominują chmury z większymi przejaśnieniami, z których gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz. Północno-zachodni wiatr nie sprawia większych problemów, a biometr jest neutralny. Pamiętajcie jednak, że to ostatnie godziny takiego względnego spokoju, bo zarówno wieczór, jak i nadchodzące dni przyniosą nam znacznie więcej deszczu, burze oraz sporo ochłodzenie. Biometr mamy neutralny.
13: Jedziemy dalej z tą środą do przodu już po czwartej.
14: Hity na maksa.
15: A do Włoch jedzie wyjątkowa pielgrzymka. Normalnie pewnie byśmy wam o tym nie mówili, ale o tej trzeba wspomnieć. Za chwilę szczegóły.
13: Anka i Fiołas, witajcie. Do tego oczywiście mnóstwo hitów. Warto być z nami. Do 17:00 zapraszamy. Wiktor Waligura już za moment, ale to ma być przede wszystkim mleczna droga z pracy do domu. Więc Milki teraz na start.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max.
1: No a ta pora roku to pora pielgrzymek, a ta jest na tyle wyjątkowa, że postanowiliśmy wam o niej powiedzieć, bowiem wystartowała pielgrzymka do Watykanu, w której udział bierze 11 zabytkowych traktorów. Najstarszy pochodzi z lat 50. Wystartowały z powiatu lublinieckiego.
2: Coś wspaniałego, słuchajcie, pielgrzymka do Watykanu traktorem. Jechać za nimi i nie przekląć. To jest prawdziwy sprawdzian na świętego.
0: Max. Dla kierowców jadących za nimi, mhm, to prawdziwa droga krzyżowa.
2: No to teraz na drogę yearbooks.

0: Ten gość umie w letnie hity Bob Sinclair i Kaiza I Can't Wait w RMF Max. Lato kalendarzowe zaraz wystartuje, ale jeśli jesteście fanami białego szaleństwa, to mamy coś dla was.
1: Śnieżny gigant wyrasta pod Wadowicami. Za moment szczegóły, nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
2: Reklama. Ser żółty na półce dumnie się prężył. We wszystkich konkursach smaków zwyciężył. Krakers mu szepnął, jesteś wspaniały. A chlebek odparł i okazały. Gdy trafił na kanapki w porze śniadania, zebrał oklaski bez żadnego gadania. Tylko teraz ser żółty salami mlekowita jedynie 21,99 za kilogram. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Sieć na Maxa.
4: Podlasie 97,5 FM.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Lips, Kukon i Jonathan w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak ktoś lubi śmigać na desce czy nartach, to Gips niekoniecznie musi być jego ulubionym artystą.
1: Przyjacielem też nie, no.
0: Rzecz jasna, to żart, ale jeśli lubicie białe szaleństwo, no to pięknie się składa, bo pod Wadowicami wyrasta śnieżny gigant, całoroczny kryty stok narciarski, który będzie jednym ze światowej czołówki, jeżeli chodzi o długość.
1: W Babicy to wszystko ma powstać i będzie większy od największego obiektu, który powstał do tej pory, a tamten jest w Szanghaju, ma 460 metrów, nasz ma mieć 650.
0: I podkreślmy, ma działać 12 miesięcy w roku, więc latem można, ale zimą też dobrze mieć, chociaż jedno miejsce z dobrymi warunkami w Polsce, nie?

0: Sad Girls to nowość w RMF Max od Bibi Rexy i Davida Getty. No to będzie coś na uśmiech również, bowiem już 13 czerwca Jason Derulo pojawia się na ING Silesia Beats. Nie ma już biletów, no chyba, że w RMF Max.
1: Do tego Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu innych artystów. Polujcie na bilety do wzięcia dziś po 17 w kanale nadawczym, a my zapraszamy po 13 jutro w RMF Max. Anka i Fiałas.
0: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Uwaga! 13 czerwca o godzinie 9 zapraszamy na otwarcie sklepu Abra Meble przy ulicy Białowieskiej 119 w Bielsku Podlaskim. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli i jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Wszystkie promocje łączą się. Nie przegap! 13 czerwca o godzinie 9 otwarcie Abra Meble w Bielsku Podlaskim. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Podlasie 97,5 FM.
1: Pogoda w regionie pozostaje bez większych zmian. Temperatura w Łomży to dziś 19 stopni, w Białymstoku mamy 20, a najcieplejszy Bielsk Podlaski notuje 21 kresek. Na niebie dominują chmury z większymi przejaśnieniami, z których gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz. Północno-zachodni wiatr nie sprawia większych problemów, a biometr jest neutralny. Pamiętajcie jednak, że to ostatnie godziny takiego względnego spokoju, bo zarówno wieczór, jak i nadchodzące dni przyniosą nam znacznie więcej deszczu, burze oraz spore ochłodzenie. Biometr mamy neutralny.
18: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
11: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
10: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
11: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
10: A papierologia?
11: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
10: Serio? To dawaj kontakt.
11: Promień Energii. 530 944 444.
12: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: O 17 w RMF Max Podlasie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i prognozę pogody. W popołudniowym flashu ważna informacja dla tych, którzy kupują używany samochód. Od dziś obowiązują uproszczone przepisy dotyczące ich rejestracji. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. A od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,92 zł. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6,43 zł za litr.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: Wracamy do głośnego projektu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które chce dać pełny i nieskrępowany dostęp do kultury wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. O tym, jak szalenie ważne dla przełamywania codziennych barier są takie oddolne audyty w instytucjach kultury, opowie teraz Mateusz Brytczuk, który sam jest osobą niewidomą.
2: Dla mnie kultura dostępna jest to przede wszystkim przekaz informacji w taki sposób, żeby osoba z dysfunkcją wzroku mogła ją dobrze odebrać. Warto tutaj wspomnieć o audiodeskrypcji, czyli o informacyjnym przedstawieniu informacji poprzez opis danego, powiedzmy nawet produktu, który oglądamy, czy oglądamy danego obrazu, no, który pozwala nam się dowiedzieć. Ta audiodeskrypcja poprzez opis danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bądź właśnie danego obiektu w muzeum.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Mateusz Brytczuk. Tymczasem uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Zambrowiu udowodnili, że ubezpieczenia społeczne wcale nie muszą być nudne i zdobyli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez ZUS. Ich film zatytułowany Solidarni w trudnych chwilach. Historia jednego wypadku pokonał kilkadziesiąt innych kreatywnych prac z całego kraju. Młodzi podlascy filmowcy w błyskotliwy i przystępny sposób pokazali swoim rówieśnikom, dlaczego system ubezpieczeń społecznych jest tak ważny w codziennym życiu. Sukces w projekcie z ZUS udowadnia, że zambrowska młodzież potrafi doskonale połączyć trudną wiedzę z finansów publicznych z medialnym talentem, a nam pozostaje tylko pogratulować. Na koniec tego błyskawicznego flesza przypominamy o potężnej, wartej ponad 180 milionów złotych rozbudowie infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nowe budynki na Żurawiej mają diametralnie odmienić jakość kształcenia przyszłych kadr lekarskich i pielęgniarskich w naszym regionie. Uczelnia zwiększy teraz limity przyjęć na studia medyczne.
3: Zakładamy zwiększenie liczby studentów. Tutaj mówimy przede wszystkim o trzech kierunkach. Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i kierunek pielęgniarstwo. My możemy mówić w tej chwili o procentach. Na dzień dzisiejszy zwiększyliśmy liczbę studentów na kierunku lekarskim, liczbę kierunku lekarskiego stacjonarnego o 7%. Liczbę miejsc w założeniach projektowych, czyli na zakończenie tego projektu, powinniśmy zwiększyć do około 30%.
1: Powiedział profesor Adrian Chabowski z UMB.

0: zabawę w RMF Max już za moment.
1: Czeka nas bardzo niespokojna i dynamiczna noc na Podlasiu. Wieczorem niebo całkowicie zaciągnie się chmurami, z których spadnie deszcz, a we wschodniej części regionu, w tym w okolicach Białegostoku, przejdą burze z gradem i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie nam całkowite załamanie pogody i drastyczne ochłodzenie. W czwartek w Łomży i Białymstoku zachmurzenie będzie całkowite z opadami deszczu, a na wschodzie możliwe są kolejne burze. Termometry wskażą maksymalnie od 14 do 17 stopni.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań.
4: I samochodów pewnie też. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzień dobry po 17:00, Justyna Borycka.
3: Michał Siwek, dużo dobrej energii, dużo dobrych numerów, dużo bangerów w RMF Max. Dziś przygotowanych Bledka i dwa dni to na początek.
4: Suchą stopą przejdziemy przez ten wieczór, więc bądźcie blisko, bo tutaj fajnie, dużo zabawy dzisiaj w RMF Max.

0: Śmiga to Ferrari, bardzo dobrze w RMF Max. James Hype za nami, a to jest moment, żeby zapytać was, co macie w kieszeni?
1: Kieszenie. Kieszeń to jest miejsce niezwykłe. W nim znaleźć się mogą rzeczy wszystkie.
0: Ja na przykład dzisiaj założyłam kurtkę przeciwdeszczową, której nie miałam na sobie dawno.
1: Jak wielu pewnie dziś.
0: I znalazłam w niej papierek po batonie, który jadłam w górach. I przypomniał mi się piękny dzień. I wiesz co? I nie wyrzuciłam tego papierka. On tam będzie jeszcze
1: oprawiłaś
0: długo.
1: Oprawiłaś go w ramkę, powiesiłaś
0: nie,
1: nad łóżkiem?
0: Nie, schowałam go z powrotem do tej kieszeni i teraz jak następnym razem o nim zapomnę i założę kurtkę, to znowu się ucieszę.
1: Wow, ty masz łeb. Mm-hmm. Ja to zawsze mówiłem, że Borycka to jest inny poziom po prostu myślenia. Co macie w kieszeni swojej? Kurtki mogą być też spodnie, cokolwiek.
0: Tak.
1: Najciekawsza rzecz, którą w tej kieszeni znajdziecie, napiszcie nam ją na Messenger RMF Max i my obiecujemy z tych wszystkich rzeczy obecnych w kieszeniach zrobić piosenkę.
0: I ją też wyślemy na pamiątkę, a co?
1: Tak. I też będzie ją można włożyć do kieszeni.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. A to już Olivia Rodrigo.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Mam nadzieję, że żaden ból wam nie towarzyszy dziś.
1: No nie. Trochę może ból serduszka, że na mundialu Polski nie będzie, ale będzie jeszcze inny mundial.
0: Będą różne mundiale, tak. Na przykład zorganizowano mundial sobowtórów piłkarzy.
1: O, serio?
0: Jest to popularne, że ludzie charakteryzują się tak, żeby przypominać znanych piłkarzy i takie sobowtóry zagrają swój własny mundial i zamiast World Cup nazywa się to Worst Cup.
1: Wspaniałe. Będę oglądać.
0: I nie zgadniecie, słuchajcie. Tam też nie ma Polaków.
2: RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
13: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
16: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
16: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
18: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
19: Jak tak, to Allegro.
20: I po reklamie.

0: 17.30 RMF Max i Dracula za nami. Klasyczek już można powiedzieć imprezowy. No tak? Ale od klasyczków przejdźmy do informacji. Bo teraz uwaga. Poczta Polska. To jest miejsce, w którym rodzą się wspaniałe pomysły. Idee rodzą się i rozkwitają. I teraz jest nowa. Poczta Polska wprowadza dla listonoszy rowery na wodór, drodzy państwo.
1: No i dzięki temu listonosze będą mogli jeszcze szybciej i bezszelestnie zniknąć zaraz po wrzuceniu awizy do skrzynki, wiedząc oczywiście, że jesteś w domu.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bardzo lubię słuchać Taylor Swift. Tam Taylor Swift już nie za bardzo. Tylko tej lubię słuchać.
1: Trochę mi to zajęło, ale taki może być dzisiaj dzień, słuchajcie. Na szczęście my od was nie wymagamy żadnej elastyczności umysłu o tej porze po pracy. Po prostu bądźcie z RMF Max. Za chwilę piosenka o tym, co macie w kieszeni. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie. Ważne ostrzeżenia dzisiaj.
2: Reklama. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy! Arhelan!
3: Wake up! Nadajemy się! Od rana!
4: To ci zrobi dobry dzień!
5: Siemano rano!
4: Zabawa i dobry humor na start!
6: Wstawaj, nie udawaj!
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Media Expert, dalej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Czeka nas bardzo niespokojna i dynamiczna noc na Podlasiu. Wieczorem niebo całkowicie zaciągnie się chmurami, z których spadnie deszcz, a we wschodniej części regionu, w tym w okolicach Białegostoku, przejdą burze z gradem i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie nam całkowite załamanie pogody i drastyczne ochłodzenie. W czwartek w Łomży i Białymstoku zachmurzenie będzie całkowite z opadami deszczu, a na wschodzie możliwe są kolejne burze. Termometry wskażą maksymalnie od 14 do 17 stopni.

0: Piosenka o rzeczach z kieszeni zbliża się wielkimi krokami. To jest wielkie wydarzenie w historii radiofonii polskiej, tak.
1: Wielkie w waszym życiu również, bo jeśli do nas napisaliście na Messengerze RMF Max, to no jest 100% szansa, że uwzględniliśmy to w tej piosence, więc posłuchajcie. Piosenka o tym, co macie w kieszeni.

0: Ale ona tak szybko bardzo śpiewa, tam jakby się kawy bardzo dużo dzisiaj napiła, co zresztą nie jest w ogóle dziwne, bo taki dzień dzisiaj, że ludzie kawy piją dużo, żeby w ogóle rzeczy zrobić jakiekolwiek.
1: Dobrze, Michałku, że ty nie piłeś.
0: Nie
1: tak
0: piłem
1: słychać,
0: w ogóle żadnej.
1: Że w ogóle. I ja też w ogóle nie piłam tej kawy, także my się dobrze trzymamy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wy również, warto zostać z nami. Bo po 18 zagadkowa środa wjeżdża i fajna będzie, zobaczycie. Super będzie.
0: Zostańcie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasia, przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na błyskawiczny flash w pigułce. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wybudował przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ulicy Żurawiej Centrum Pielęgniarstwa. Łączny koszt to ponad 50 milionów złotych, z czego 41 to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Jak to wygląda?
2: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych i to jest główny punkt tego budynku, czyli Centrum Symulacji Pielęgniarskich, w którym się znajduje. Centrum, którego w Polsce praktycznie rzecz biorąc na innych uczelniach medycznych i na innych uczelniach, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo, tak rozbudowanego i tak ultranowoczesnego w tej chwili nie ma. Jesteśmy najlepsi w kraju.
1: Mówił profesor Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Na polsko-litewskiej granicy podlaskie służby zatrzymały kolejną grupę 22 nielegalnych migrantów. Policjanci i terytorialsi namierzyli cudzoziemców z Afryki w okolicach miejscowości Widugiery w gminie Puńsk oraz w Rudce Tartak. Część uciekinierów próbowała jeszcze bezskutecznie chować się przed mundurowymi w przydrożnych zaroślach. Wszyscy wędrowali pieszo bez dokumentów, a teraz zostaną odesłani z powrotem na Litwę. Od początku roku podlascy funkcjonariusze przyjęli już blisko 40 migrantów i kilku kurierów. Łomża zgarnęła równe 4 miliony złotych rządowego dofinansowania na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej nr 9. Promesę na te pieniądze przekazał osobiście minister sportu Jakub Rutnicki, a całe nasze województwo dostanie na sportowe inwestycje łącznie 10 milionów złotych.
3: Mamy bardzo dobrą informację dla Łomży i całego województwa podlaskiego. 10 milionów złotych na 4 pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią. To są te orły, które już powolutku będą lądować, między innymi przy szkole podstawowej numer 9. To jest bardzo potrzebna inwestycja. To są bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało. Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią.
1: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Ten błyskawiczny flash w RMF Max Podlasie zamykają zmiany w spółce PKS Nowa. Wiemy już, kto obejmie urząd prezesa Wojewódzkiej Spółki Komunikacyjnej.
4: Nowym prezesem będzie Wojciech Sieniecki, którego wybrała Rada Nadzorcza PKS Nowa. Z kolei prokurent spółki Adam Byglewski będzie teraz dyrektorem operacyjnym. Wojciech Sieniecki to menadżer z ponad 40-letnim stażem w branży transportowej i spedycyjnej. Ukończył SGH w Warszawie, a przez ponad 20 lat działał w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, pełniąc tam funkcję wiceprezesa do spraw finansowych. Teraz jego głównym zadaniem będzie wyciągnąć spółkę PKS Nowa z zadłużenia. Dodajmy, że to czwarty prezes PKS Nowa w ciągu ostatnich 5 lat.
1: A informował o tym reporter RMF Max Robert Bońkowski. I na tym kończymy już to wydanie Flesza w RMF Max Podlasie.

0: Nadchodząca noc upłynie pod znakiem groźnej aury, zwłaszcza we wschodnich powiatach naszego województwa. Czeka nas całkowite zachmurzenie z ulewami, a w rejonie Białegostoku i Siemiatycz pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Słupki rtęci w nocy wskażą od 11 do 13 stopni, a jutro czeka nas drastyczny spadek temperatur w ciągu dnia. Czwartek przywita nas grubą warstwą chmur i regularnymi opadami deszczu do 10 mm. Temperatura maksymalna w Łomży i Białymstoku wyniesie zaledwie od 14 do 17 stopni. W piątek niewiele lepiej.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Bo tu przed chwilą była mowa o kawie, ale tak na serio, to ja polecam odstawić kawę na razie i na spokojnie będzie się lepiej spało, a nam dajcie szansę was trochę pobudzić.
3: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł, bo bęgery cały czas w kanale nadawczym, a będzie też pobudzenie umysłowe, bo zagadkowa środa też zjeżdża, a co?
2: Znaczy tylko umysłowe. Ty jeszcze jakieś inne oferujesz?
3: No jak taki numer leci, to i potupać można.
2: Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: Pobudzenia wszelkiego rodzaju, polecamy.

0: Hey brother, Avicii w RMF Max. Wszystkie łapy w górę, bo wjeżdża zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat trudne wylosowało.
0: Niesamowite.
2: To jest co za przypadek.
0: Ale też co tydzień udaje wam się zagadkę rozwiązać wspólnymi siłami.
2: Nie, bywało tak, że im się nie udało. Już nie bądź,
0: no,
2: taka, nie bądź taka miła.
0: No zobaczymy, jak będzie dzisiaj, no. To już się przekonamy, bo zagadka brzmi tak, uwaga. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: To ile było wcześniej?
0: 6 par.
2: Znaczy to brzmi jak dość normalna sytuacja w moim życiu.
0: Mhm.
2: Ale mimo to szukamy jej rozwiązania.
0: No,
2: szukamy powodów, szukamy poszlak.
0: Powody mogą być różne, tak.
2: Detektywi RMF Max, łączcie się albo rozłączajcie się, ale przede wszystkim piszcie do nas na Messenger RMF Max, bo musimy tą zagadkę rozwiązać. Ona brzmi jak? Jeszcze raz?
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało? Głosówki RMF Max. Czekamy.
1: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.

0: Wspaniała jest ta energia. Topic Becky G i Sorry Papi w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Natomiast najwyższa pora przejść już do rzeczy.
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: Że jedna skarpetka została wciągnięta. U nas tak samo się dzieje.
4: Skarpetkę zjadła pralka. Na bank.
0: Na bank. Ona mówi, że to jest na bank. Jest teraz, że to jest na bank?
2: No ja wiedziałam, że wy szybko wpadniecie na takie rozwiązanie.
0: Nie, ale zaskoczyliście
2: jej. To by było za proste.
0: Ona wiedziała.
2: Ja wiedziałam.
0: Ona wiedziała. No to sprawdźmy inne opcje.
5: Jedna skarpetka zaplątała się w kieszeń.
6: Skarpeta numer 12 znajduje się w spodniach, w kieszeniach spodni.
2: I to już jest krok dalej w tym dywagowaniu.
0: Ale też wiedziałaś.
2: No, wiedziałam, to nie o to
0: nie
2: chodzi.
0: Wiedziałaś?
2: Nie takie jest rozwiązanie. Szukamy dalej.
0: Szukajmy tej skarpety, drodzy państwo. Zajrzyjcie.
2: Szukamy skarpety.
0: Za kanapę może swoją zajrzyjcie, może ona tam jest.
2: Może jest.
0: Kto wie?
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
0: Głosówki na Messenger RMF Max. Przybywajcie.

0: Ale to jest vibe.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Moving to the sun, ten numer za nami, no to my się teraz ruszamy i mobilizujemy wszystkie nasze styki, żeby rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Teorie są różne, ale i piękne.
3: Może spadła, nie wiem, wywiesił wiatr, cokolwiek.
2: Cokolwiek? Justyna, czy to było cokolwiek?
0: Czy coś ten.
2: Coś ten, jakby? Masz coś, ten?
0: Coś ten, ale nie.
4: Ja to bym obstawiła, że jest w Nibylandii razem z tym drugim pilotem od telewizora.
2: Ale żeś teraz klasyka wygrzebała. Drugi pilot od telewizora to jest w ogóle postać, której, od której...
0: Widmo.
2: Nie słyszałem nic od dobrych kilku lat, słuchaj. Mm-hmm.
0: No, ale na pewno jeśli tam jest w tej Nibylandii, to ma się dobrze.
5: Cześć, słuchajcie, może chodzi o 11 par. Czyli ktoś może wcześniej wrzucił jakieś pranie.
2: Niemożliwe, w każdym domu jest tylko jedna osoba, która robi pranie.
0: To się zgadza. Bardzo ładnie wyjaśniłeś to.
6: Skarpetka zamieniła się w niepasującą pokrywkę do pojemników na jedzenie.
0: Piękna odpowiedź. Nie o to chodzi, ale to fakt, że w każdym domu jest mniej pudełek i więcej pokrywek. I zawsze jest jakaś pokrywka, która do niczego nie pasuje.
2: To jest też absolutnie prawda.
0: To jest wspaniały trop. Podoba mi się.
2: No i zawsze potem, jak chcesz zamrozić ten koperek, to właśnie nie wiadomo, czym to przykryć. Ale to jest jakby nie ten temat na dzisiaj. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na zagadkę, która brzmi...
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówkę.

0: No piękny czas. O tej porze 38 minut po godzinie 18. Wracacie z domu. Ty co się śmiejesz? No wiem, że powinnam powiedzieć, że za 22 minuty będzie 19.
1: Ale ja się tylko uśmiechnąłem. Skąd od razu to zwątpienie w siebie?
0: Proszę się dzisiaj ze sposobu podawania godziny przeze mnie.
1: W ramach zagadki dzisiaj zastanawiamy się, co się stało ze skarpetkami Tomka i różne teorie się pojawiły.
2: Maciek nie umie liczyć, nie ma jednej nogi i wszystko się zgadza.
1: Czy wszystko się zgadza, Justynko?
0: Nie zgadza
1: się. Nic się nie zgadza cały czas.
0: Nic się nie zgadza, ale pamiętajcie, żeby zostać z RMF Max. Za chwilę rozwiązanie zagadki i jeszcze ważne wiadomości pogodowe, alerty burzowe dla 11 województw.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

Nadchodząca noc upłynie pod znakiem groźnej aury, zwłaszcza we wschodnich powiatach naszego województwa. Czeka nas całkowite zachmurzenie z ulewami, a w rejonie Białegostoku i Siemiatycz pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Słupki rtęci w nocy wskażą od 11 do 13 stopni, a jutro czeka nas drastyczny spadek temperatur w ciągu dnia. Czwartek przywita nas grubą warstwą chmur i regularnymi opadami deszczu do 10 mm. Temperatura maksymalna w Łomży i Białymstoku wyniesie zaledwie od 14 do 17 stopni. W piątek niewiele lepiej. You make me feel alive again.

0: Oni robią takie o, bo są smutni, bo wiedzą, że kończy się dzisiejsza zabawa w zagadkowej środzie, bo już za moment rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Nie no, słuchajcie, okazuje się, że nie aż takie trudne w tym tygodniu się wylosowało, a zagadka brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: No przecież to jest proste.
4: Według mnie...
3: Skarpetka się zrolowała i...
5: Skarpetka w skarpetce się schowała.
4: I nie wyjął skarpetki ze skarpetki.
3: Jedna skarpetka weszła w drugą, no.
4: Czyli dwa w jednym.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: I to jak zwykle jest zagadka inspirowana życiem. I ja nie chciałabym tutaj wytykać palcami.
0: Aha.
2: Ale jest taka jedna osoba, którą znam, aha, która po prostu jak wrzuca skarpetki do prania, to zawsze one są w kulce.
0: Aha.
2: I potem trzeba to rozwijać, jak się wywiesza to pranie. I mnie to bardzo irytuje i postanowiłam poradzić sobie z tym tą zagadką.
0: Aha, aha, rozumiem. Czy ta osoba jest z tobą związana...
2: Jest.
0: W jakiś sposób?
2: Tak, i muszę to tolerować, no.
0: Rozumiem
2: te kulki ze skarpetek.
0: Tak, bo to... Skarpetki są jak mozzarella. Najlepsze w kulce.

0: Kygo Khalid i Griffin, cudowna ekipa w RMF Max.
1: A kanał nadawczy jeszcze do 20, więc bądźcie z nami punktualnie o 7. Ważne wiadomości i te pogodowe też się pojawią.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Uwaga! 13 czerwca o godzinie 9 zapraszamy na otwarcie sklepu Abra Meble przy ulicy Białowieskiej 119 w Bielsku Podlaskim. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Wszystkie promocje łączą się. Nie przegap! 13 czerwca o godzinie 9 otwarcie Abra Meble w Bielsku Podlaskim. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje?
19: To w euro!
20: Emocje rosną!
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: W RMF Max najwyższy czas sprawdzić, co słychać na Podlasiu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Muzeum Podlaskie w Białymstoku rusza z wyjątkowym projektem, który ma otworzyć placówkę i uczynić ją bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Władze instytucji postanowiły zaangażować samych zainteresowanych do przeprowadzenia profesjonalnego audytu przestrzeni wystawienniczych, a wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku.
1: To proces i ten proces właśnie wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych rozpoczynamy. Mamy już stworzone rejestry barier, które są w naszych oddziałach, ale to wszystko będziemy teraz modyfikować. I teraz jakie będą kolejne nasze kroki? Razem z beneficjentami Fundacji Szansa zrobimy taki wewnętrzny audyt naszego ratusza.
0: Wyjaśniała zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego, dr Bogusława Szczerbińska.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Białostocki Klub Sportowy Kaliber odpalił darmowe szkolenia strzeleckie, które finansowane są prosto z lokalnego budżetu obywatelskiego. Dla wielu mieszkańców to absolutnie pierwszy kontakt z prawdziwą bronią palną pod okiem profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy mogą sprawdzić się w strzeleniu z pistoletów oraz karabinów różnych kalibrów, a sami przyznają, że w dzisiejszych niepewnych czasach przy kontakt z prawdziwą bronią palną pod okiem profesjonalnych instruktorów. Takie umiejętności po prostu warto posiadać. Zajęcia odbywają się w kameralnych, 16-osobowych grupach i cały czas można się na nie zapisać. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił na strzelnicy, szczegóły i formularze znajdziecie na stronie internetowej klubu oraz na ich facebookowym profilu. Wiadomo, kto będzie dyrektorem Teatru Dramatycznego w Białymstoku, a kapituła wybrała już szefa instytucji. Kto zatem będzie rządził teatrem imienia Aleksandra Węgierki? O tym nasz reporter.
3: To dotychczasowy pełniący obowiązki dyrektora szef teatru, czyli Ireneusz Gliniecki. Wcześniej piastował urząd burmistrza Rajgrodu, był także komendantem policji w Grajewie. Głównym zadaniem nowego dyrektora teatru ma być dokończenie remontu Teatru Dramatycznego, który miał w pierwotnym terminie zakończyć się w 2023 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że do nowego teatru wejdziemy dopiero w przyszłym roku. Gliniecki będzie rządził Teatrem Dramatycznym przez 5 sezonów artystycznych, licząc od 1 września.
0: Informował Robert Bońkowski. Wracamy do świetnych wiadomości z Łomży, gdzie dzięki ministerialnej dotacji przy szkole podstawowej nr 9 powstanie nowoczesne boisko piłkarskie za 12 milionów złotych. Miasto dostało na ten cel aż 4 miliony złotych z Warszawy, a w całym regionie podobne wsparcie otrzymają też Sokółka i Juchnowiec Dolny. Jak zapewnia minister sportu, będzie to pełnoprawny obiekt sportowy.
4: Z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. To jest ponad 1000 osób, które tutaj trenuje. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu, który realizujemy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych.
0: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: Prognozy na najbliższe godziny wyglądają bardzo niepokojąco. W nocy nad całym regionem niebo całkowicie zachmurzy się, przenosząc intensywne opady deszczu, a na wschodzie Podlasia także burza z gradobiciem. Minimalnie zanotujemy około 12 stopni na termometrach. Czwartek będzie chłodny. Na termometrach w Łomży i Białymstoku zobaczymy od 14 do 17 stopni, a ponadto będzie ponuro i deszczowo. Podobna kapryśna i deszczowa pogoda z temperaturami poniżej 20 kresek zostanie z nami również w piątek i w sobotę.
5: Ty, jutro mundial.
6: O, faktycznie. To startuje.
5: W ogóle jajca, było tak łatwo o tym zapomnieć, bo przecież nasi reprezentanci, mówię bez ironii, choć nie jest mi łatwo, nie dostali się tam. Ale będziemy oglądać, będziemy zerkać.
6: Oczywiście chłopaki, tak?
5: Jutro Meksyk RPA, to mecz otwarcia. Tak. Warto o tym pamiętać, no bo jednak cały świat będzie tym żył, to wam przypominamy.
6: Tak jest. Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Another Ultra to Talk to You w RMF Max. 14 minut po siódmej. No już wszyscy wiemy, już się z tym pogodziliśmy. Będzie lało. Będą burze, będzie deszcz. I być może nawet on już u was jest.
1: I postanowiliśmy wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Otóż wywróżymy wam z kałuży.
0: Tak, albo z jakiegokolwiek innego deszczu, jaki macie przy sobie akurat.
1: Zróbcie
0: teraz
1: zdjęcie tego deszczu, a my... Namalujemy was kroplą deszczu.
0: Opowiemy i wywróżymy wam, tak.
1: Opowiemy wam, co deszcz, który jest dookoła was, mówi o was i o przyszłości, która przed wami.
0: Tak, i to jest totalnie 100% legitne. To my jest... mamy do tego uprawnienia, do wróżenia z deszczu. Być może o tym nie słyszeliście, bo to jest nowa rzecz, ale my się tutaj rozwijamy w radiu cały czas, też dywersyfikujemy swoje
1: Jeżeli
0: umiejętności.
1: To, co wam wywróżymy, się nie sprawdzi, to jak najbardziej będzie się można zgłosić do naszego szefa.
0: Tak. I może nawet gadżety jakieś dostaniecie, jak się nie sprawdzi. Zobaczymy.
1: Messenger RMF Max, ślijcie zdjęcia deszczu, który dookoła was. Kałuża, zdjęcie kropli, cokolwiek. Damy

0: powolutku do domu, bo trzeba bezpiecznie, bo trzeba uważać, ale z RMF Max zawsze przyjemnie. Jest 19.22 i najwyższa pora powiedzieć, co was w życiu czeka, a my wiemy to doskonale.
1: Tak jest. Zajmujemy się dzisiaj wróżeniem wam z deszczu, który macie wokół siebie. Podrzuciliście parę zdjęć na Messengerze.

0: RMF Max. Od Dominiki na przykład dostaliśmy takie ładne zdjęcie, takie w trybie makro, myślę, bo tutaj są takie krople deszczu na zbliżeniu, na szybie.
1: Dobra, wrzucamy to na kroplomat.
0: Patrząc na układ kropli na szybie, można dostrzec znak nadchodzącej zmiany. Największa kropla pośrodku oznacza, że w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś, co wyrwie cię z rutyny. Może to niespodziewana wiadomość, spotkanie albo zaproszenie, którego się nie spodziewasz.
1: Przypominamy, to jest 100% sprawdzalności. Dokładnie to się wydarzy. Tak, oprócz tego Jakub wysłał deszcz na przedniej szybie auta jadącego 77 na godzinę. Wrzucamy na kroplomat. Widzę rozkład. Rozkład jazdy widzę. Na tym rozkładzie jazda powolutku, bo w deszczu trzeba ostrożnie.
0: Messenger RMF Max, podsyłajcie zdjęcia deszczu, a my powróżymy.

0: Kroplą deszczu malujemy waszą przyszłość, bo kropla deszczu zła być nie musi. Może być piękna, może przynieść coś dobrego.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wróżymy z kałuży, wróżymy z kropli deszczu, które nam podsyłacie w zdjęciach na Messengerze RMF Max. Tych zdjęć wpadło sporo. Wybraliśmy dwa do zanalizowania w kroplomacie.
0: No to jedno przysłała Sylwia, która wysłała, jak przesadza pomidory w deszczu. I kroplomat mówi, że po przesadzaniu pomidorów w deszczu czekają cię bardzo mokre, przesadzone pomidory oraz ból pleców. I masz to jak w banku.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite.
1: Jak można przewidzieć.
0: Ale jaka
1: z
0: technologia,
1: deszczu.
0: Nie?
1: Technologia jest
0: piękne,
1: bardzo.
0: Piękne, wspaniałe.
1: Od Elwiry też dostaliśmy zdjęcie z piękną tęczą i słońcem na tle burzowych chmur. Tutaj kroplomat mówi, że zdjęcie ma wyjątkowo dobrą energię, że ta tęcza, co się rozciąga nad drzewami, ma moc spełnienia życzeń, a pełny jej łuk oznacza zamknięcie jakiegoś etapu, więc być może odpowiedź na nurtujące cię, Elwira, pytania kryje się tam na końcu, w złotym garnuszku krasnoludka.
2: RMF Max, hity na maksa. Daleko stąd.
0: A może nie, nie wiadomo.
1: Albo w serduszku po prostu tego krasnoludka, albo twoim.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Myślałem, że też o tym skrzacie jeszcze dorzucisz.
1: No, jakby kroplomat już nic nie mówi na temat skrzatów, ale piękny deszcz u was pada w różnych miejscach. My jeszcze się na Messengerze RMF Max odezwiemy. Można jeszcze zdjęcie cały czas podsyłać. Dajcie znać, co u was słychać. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
0: A zaraz w prognozie pogody jeszcze dowiecie się, ile tych kropli, z których coś tam wywróżyć można, spadnie na was, więc posłuchajcie koniecznie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na

0: Parząca powieka.
1: Bicie nocne, skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Prognozy na najbliższe godziny wyglądają bardzo niepokojąco. W nocy nad całym regionem niebo całkowicie zachmurzy się, przenosząc intensywne opady deszczu, a na wschodzie Podlasia także burza z gradobiciem. Minimalnie zanotujemy około 12 stopni na termometrach. Czwartek będzie chłodny. Na termometrach w Łomży i Białymstoku zobaczymy od 14 do 17 stopni, a ponadto będzie ponuro i deszczowo. Podobna kapryśna i deszczowa pogoda z temperaturami poniżej 20 kresek zostanie z nami również w piątek i w sobotę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale klimacik on potrafi zrobić. Tylko on, Dawid Podsiadło, na błysk w RMF Max.
1: To jest nowość i tych nowości pewnie od Dawida możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy. Na pewno świeże brzmienia będą za chwilę u Graby. Tam też najlepsza dziesiątka listy Hot Bands, więc koniecznie bądźcie z RMF Max.
0: A my się żegnamy. Michał Siwek,
1: Justyna Borycka.
0: Pa.
1: Pa. RMF Max.
2: RMF Max Podlasie, Robert Wojnowski. Dobry wieczór, środa, do weekendu bliziutko. Podpowiadam, co się fajnego będzie działo w okolicy. No, po pierwsze, dni Łomży. Muszla koncertowa w Łomży, piątek, 18. Tu się zaczną koncerty Lordofon, później OSTR, Aster, Young Iggy i Avi. Tak będzie w piątek, a w sobotę ciąg dalszy na scenie Megi, Verdis, Piękni Młodzi i grupa Boys. W najbliższym piątek w Białymstoku w klubie Infinity zagra DJ Rezen. Też w piątek metalowe brzmienia w zmianie klimatu w Białymstoku. Zagra kapela Still of the Night. No i spektakl komediowy. Genialny pomysł. Opera i Filharmonia Podlaska Białystok to propozycja na sobotę. Także w sobotę 4 pory miłowania. Koncert Filharmonii Kameralnej w Łomży. W niedzielę pojawią się również w Białymstoku. No i jeszcze niedziela stand-up. Karol Modzelewski wystąpi w zmianie klimatu w Białymstoku.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Cześć, witajcie w środę, Przemek Grabowski w RMF Max. Szybka informacja, spędziłem dzisiaj trochę czasu, bo przyszło dużo nowej muzyki. Będą ciekawe nowości wieczorowo u nas. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a na starcie oficjalny hymn, oficjalna piosenka mundialu. Startujemy jutro przecież, Shakira, Burna Boya, wszystko produkuje Ed Sheeran, Die Die.

0: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel. Głosujecie na rmfmax.pl. Być może Anima będzie mieć dwa numery w zestawieniu i to jeszcze przed wakacjami. A na 9 też słoneczny wakacyjny bit Andy Dust i jego Zokaria.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, modelki na lato, 8 na liście Hot Benz, no to sprawdzamy, jeszcze tylko 15 dni oficjalnie do wakacji, chociaż mówi się, że lato przychodzi z Małgorzatą i to dzisiaj wszystkiego najlepszego dla każdej Gosi na imieniny, no to dla każdej Gośki nasza kolejna magiczna propozycja na liście Hot Benz. Daydream Affiliate, czeka na wasze głosy wieczorowo w RMF Max. Playback.

0: No sorry, sorry, Papi, Topic, Becky G debiutują na liście Hot Bands. Do takich klimatów będziemy się bujać na pewno w trakcie tegorocznego lata na maksa. Będzie sporo afrohausów i będą jeszcze afrohausy w poczekalni, bo jest też Imza i Arko. Fire Fire to kawałek, który musicie sprawdzić i usłyszeć, ale za chwilę. Kolejna nowość dzisiaj w środę na liście Hot Bands. Wraca Teddy Swims na wakacje i śpiewa na szóstym. Już czeka w numerze Mr. Know It All.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji.

0: dopuszczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Marzysz o rozwoju? Czas uwolnić twoją wewnętrzną siłę. Wiedza to moc, byś stał się kim chcesz. Odwiedź podlaskiesieuczy.pl. Projekt województwa podlaskiego sfinansowany przez KPO.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Co to jest w ogóle ten Afro House, bo może ktoś jeszcze nie poznał, no to właśnie takie bity, takie klimaty jak przed chwilą, połączenie elektronicznych brzmień z afrykańskimi rytmami, wokalami, instrumentami, no i to był mistrz gatunku Shimza i Arko, słoneczne Fire Fire, polecam wam ten bit, głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj może nie Afro House'owo akurat, ale też bardzo soczyście elektronicznie, wciąż z nami Eben i jego Halo.
1: RMF Max 5, numer 5.

0: Nasza kolejna klubowa nowość tego tygodnia w RMF Max. Fisher, DJ z Australii, który uwielbia także bajki. Nawet będzie w bajce Toy Story 5 i on tam też jest jako jeden z bohaterów, oczywiście wokalnie. A tutaj wokalnie dla Fishera Tones and I, Fave, to numer, do którego pewnie będziemy tańczyć w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Przed wami nowa jedynka na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwierają dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Już tak wysoko w numerze Repeat It.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Jak on to robi? Robi niesamowity klimat w swoich produkcjach. To Yearbox, nasza kolejna nowość. Babylon też poleca się już powoli na lato na liście Hot Dance. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka należy do męskiego grania. Nowe męskie granie nareszcie. Miejsce drugie, może jutro będzie nareszcie miejsce pierwsze, bo dzisiaj na szczycie rozsiada się Alok, który też w numerze Dive Into Me wykorzystuje stare sample i to aż z Holandii. Alok i Khalid, nasza nowa jedynka, Dive Into Me. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Alok, w końcu jedynka na liście Hot Band. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, będzie Bob Sinclair. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Podlasie, Robert Wojnowski. Dobry wieczór, środa, do weekendu bliziutko. Podpowiadam, co się fajnego będzie działo w okolicy. No, po pierwsze, dni Łomży. Muszla koncertowa w Łomży, piątek, 18. Tu się zaczną koncerty Lordofon, później OSTR, Aster, Young Iggy i Avi. Tak będzie w piątek, a w sobotę ciąg dalszy na scenie Megi, Verdi, Piękni Młodzi i grupa Boys. W najbliższym piątek w Białymstoku w klubie Infinity zagra DJ Rezen. Też w piątek metalowe brzmienia w zmianie klimatu w Białymstoku. Zagra kapela Still of the Night. No i spektakl komediowy. Genialny pomysł. Opera i Filharmonia Podlaska Białystok to propozycja na sobotę. Także w sobotę 4 pory mimowania. Koncert Filharmonii Kameralnej w Łomży. W niedzielę pojawią się również w Białymstoku. No i jeszcze niedziela stand-up. Karol Modzelewski wystąpi w zmianie klimatu w Białymstoku.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Najlepiej słuchać w pracy.
16: Max robi mi dzień.
17: Max robi robotę. Yeah!
15: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
15: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
20: Marzysz o rozwoju? Czas uwolnić twoją wewnętrzną siłę. Wiedza to moc, byś stał się kim chcesz. Odwiedź podlaskiesieuczy.pl. Projekt województwa podlaskiego sfinansowany przez KPO.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
24: Zdrowit.
25: I po reklamie.

Ale to jest dobry kawałek soczysty house music, tak, house music all day long, a właściwie to cały wieczór long też. Bob Sinclair i Kaiza, I can't wait. No akurat dzisiaj nie zmieścili się na liście Hot Bands, ale spoko, spoko, jutro też jest dzień. Przemek Grabowski, witam was przedwakacyjnie, wieczorowo, no i jeszcze raz pozdrowienia dla każdej Gosi na imieniny. Nasze babcie mówiły, że z Małgorzatą zaczyna się lato i coś już jest na rzeczy, bo czereśnie sprawdziłem, trochę staniały ostatnio.

kto z was czeka na imprezę z Pitbullem w Warszawie? On pewnie nie może się doczekać powrotu, nie może się doczekać polskich fanów i pewnie także pierogów Pitbull Kesha przed chwilą. A teraz numer, do którego też będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji. Tak będzie brzmieć klubowe lato również. Mam dla was nowość, jaką przynosi amerykański DJ i producent Cascade, przyjaciel Deadmau5a. Kiedyś nawet występowali wspólnie na scenie w takim magicznym, muzycznym duecie. Tutaj Cascade, Leighton Jordani i Natalie Jane. Jest moc w numerze Meet Again.

0: End of Beginning to Amerykanin Joe. Ciekawe, czy też będzie oglądał piłkę nożną, no bo jutro startuje mundial i niektórym trzeba przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą i pytają to, gdzie ten mundial w końcu jest. No nie tylko w USA, ale także równolegle w Kanadzie i w Meksyku. Gospodarzami są trzy kraje jednocześnie. Jutro wszystko startuje, a za chwilę u nas słoneczne chaosy, aż z Norwegii Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Kochasz Sobel, kto kocha, kto lubi, kto szanuje. Już niedługo Sobel i Dawid Podsiadło. To dopiero będą niespodzianki. To dopiero będzie petarda. Teraz urodzinowa petarda. Zostawiajcie życzenia dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodzinki, albo nawet dla siostry, bliźniaczki na rmfmax.pl. Zrobiła tak również Danusia, która pozdrawia swoją siostrę, bliźniaczkę Anię. Dziewczyny świętują dzisiaj. Aniu, po prostu, żebyś była szczęśliwa. Wszystkiego na maksa. I jak to się mówi, Danusia, często nawzajem. Oczywiście, siostry, wszystkiego najlepszego. I dla was nasza taneczna nowość. David Guetta i Bibi Rexha razem. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni do tego tańczymy. Sad Girls.
1: To jest nowość RMF Max.

Beauty and the Beat, hicior, który wraca po latach, Nicki Minaj i Justin Bieber. Ciekawe, czy gdy Justin Bieber był mały, to miał czas w ogóle, żeby grać w piłkę na przykład z kolegami, w piłkę nożną, no bo przecież wystartował karierę bardzo szybko. I ciekawe, czy w ogóle wie, o co chodzi w futbolu, tym naszym, europejskim, nie amerykańskim. No jutro startuje Mundial, Dawid Podsiadło pewnie też będzie śledzić wydarzenia na murawie. Macie go teraz w RMF Max.

0: Anima robi klimat wieczorowo, zbliża się do Polski i słuchajcie, może tak się umówimy, że jak przyjedzie do Gdańska ze swoimi wizualizacjami, to będziemy nie tylko nagrywać, ale może trochę potańczymy, żeby się nie obraził, żeby miło wspominał nasz kraj. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem i z nowościami. Będzie tu Kygo, ale także Olivia Rodrigo.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Drop Dead. No jak wam się wkręciło? Olivia Rodrigo pozdrawia polskich fanów i czeka na głosy. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 22. Pozdrawiam już po pracy chyba wszystkich elektryków. Tak, mają swoje święto. No to przy okazji, jak słuchacie, jak jesteście po robocie, to pytanie, dlaczego tak drogo? Mówi się, że w dobie AI elektrycy to przyszli milionerzy. Tylko proszę im tego nie mówić, bo rzeczywiście mogą wziąć sobie to do serca. Yeah.

Trouble, Taylor Swift, jej wielki hicior dookoła świata. Teraz nowość klubowa od Johna Semita, który ostatnio na imprezie w Monako pogonił rapera Travisa Scotta. Travis Scott chciał bardzo, bardzo wskoczyć na scenę i rozpocząć swój występ nie o czasie. John Summit się nie poddawał, doszło ono prawie do rękoczynów, ale by było, gdyby chłopaki zaczęli się tam, prawda, przepychać na scenie, może w wrestling, może będzie jakieś, nie wiem, fame MMA, John Summit kontra Travis Scott. Tutaj John Summit i Julia Church. Polecam wam ten numer wieczorowo, nasza nowość w RMF Max. Shades of Blue.

Na jego imprezach jest dużo wokali, wokalnych house'ów i można sobie po prostu nie tylko potańczyć, ale również pośpiewać, w szczególności jak ktoś zna refren. No tutaj chyba było łatwiej. Sony Fodera i jego hicior Think About Us, a za chwilę świeży beat dla tych, co za kółkiem z nami wieczorowo. Wiadomo, że w czerwcu chodzimy trochę później spać. Za chwilę Gibbs i jego win.

0: Wait So Long, klubowy hicior Swedish House Mafia. I rzeczywiście, fani piłki nożnej musieli czekać tak długo. Jutro startuje mundial, to będzie święto, ale nie będziemy mieli łatwo tutaj w Europie, bo wiele spotkań będzie odbywać się późno. No na przykład jutro mecz Meksyk, Republika Południowej Afryki o 21:00, ale część spotkań będzie odbywać się no bardzo późno, w środku nocy, o północy, a nawet o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. Tak więc będzie niespane. Teraz będzie słuchane, mam dla was nowość. Wraca Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: ciągnie do ciebie i oddaje.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra. Kto się wybiera na koncerty, a kto będzie na naszej imprezie już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek Lata na Maxa. Mamy dla was gwiazdy na muzycznej scenie RMF Max. No, na naszej scenie w tym sezonie m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska, Maryla Radowicz, oczywiście Grupson, Oskar Cym, Cezalia, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl. Co się wydarzy w Malborku, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz wydarzy się Topik, nasza nowość, Topik z Becky G. Sorry, papi.

0: Świetnie się do tego tańczy, to holenderski duet Anata, świetnie prezentują się na scenie i idą w takie klimaty bardzo luźne, jeśli chodzi o modę DJ-ów, ale nie trzeba od razu wydawać fortuny, jak wybierzecie się do lokalnego vintage shopu, second handu albo po prostu do lumpeksu, to możecie też wyglądać jak DJ-e. Ja tak robię naprawdę, nie trzeba wydawać od razu fortuny, kasy na maksa. Zostańcie z nami, bo wróci Purple Disco Machine oraz w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: I po reklamie.

Brawo, brawo dla chłopaków i dla fanów też. Martin Garrix, Ed Sheeran, takie zaskoczenie. Garrix i Sheeran razem, w numerze Repeat It. Dzisiaj już pierwsza trójka na liście Hot Bands. Tak, z opcją na jedynkę. Może nawet jutro, jeżeli wszyscy się rzucą teraz i zagłosują na rmfmax.pl. Przemek Grubowski, witajcie wieczorowo. Teraz Somber, który też ma dla nas coś nowego na lato. Sprawdzicie w poczekalni. Tutaj numer, który już chyba znacie. Jego Back to Friends.

Vice, Yellow Black. Tak imprezowo z zaproszeniem na naszą imprezę w najbliższy weekend, w sobotę w Malborku. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie na żywo zespół Wilki, będzie także Mortalcio, którego chyba kochacie, no i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje wyjątkowo przebojowy DJ set z hiciorami na Maxa, które znacie i kochacie. I może w jej secie pojawi się także Milki w remiksie Davida Getty. Just the way you are. Relacje z ostatnich imprez sprawdzicie na rmfmax.pl. No i sobota, skaczemy w Malborku.

Bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Ciuszy wieczorowo w RMF Max. No i będzie mi bardzo przykro, jeżeli nie zdążycie sprawdzić naszego nowego quizu na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy, no i mamy także quiz z okazji imienin trwających jeszcze Małgorzaty. Chyba każdy ma jakąś znajomą Gosię, to popularne imię, pozdrawiamy jeszcze raz każdą Gośkę. Ale czy znacie sławne Małgorzaty? Nie tylko Rozenek? Więcej na rmfmax.pl. No to teraz czekamy, kiedy imieniny będzie miała Zosia. Też zrobimy jakiś quiz. Zosia Wójcik przed wami w RMF Max. Niewidzialna.

Gotham, taki klimat wieczorowo zrobił nam Metzner w RMF Max. A jak tam u was mundialowo? Czy robiliście już zakłady? Może czy trwały dyskusje? Kto waszym zdaniem zdobędzie tym razem tytuł piłkarskiego mistrza świata? Może znowu Brazylia, która przecież ma najwięcej tytułów na mundialu. Zdobyła mistrzostwo 5 razy. Kto trzyma kciuki za Brazylię? No witajcie w klubie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Czermi zaśpiewa swoje przy tobie. RMF.

0: Fajny klimacik zrobił nam Wołyniec, jego Scrabble. Odkrywamy polskie talenty, nowe polskie bity, numery, nowe gwiazdy. Przyszłe gwiazdy listy Hopbency także, zawsze wieczorowo przed północą. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro. Czwartek, 20, to już tak mundialowo, będzie bardzo przebojowo. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hopbency. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.